0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Fismol. Słuchacie Radia Meteor.

0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

us begin and end. Let us journey now how it's supposed to be.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha, znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata: Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30. Czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor.
5: Ahoj. Yo.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

zjaśnie ci drogę.

właśnie ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś mnie.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Data.

0: mocno.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocję.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
5: I Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
4: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co

bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

palić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone, 12. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi, dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
4: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.
1: To kocham, to kocham, to kocham, to kocham, to kocham, nie kłamie.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor. Autopromocja.
2: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
3: Klasyka polskiego rocka. W Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli! Tu ich nie potrzebujecie. Best of PKP. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
7: Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zadziwić.

0: Notatki z Poznania.
1: Któż by się spodziewał, że tego pięknego dnia 9 września słyszymy się po raz kolejny. Nie było no to tak z Poznania bodaj od 2 tygodni, więc być może...
2: No, trochę czasu minęło.
1: Niespodziewane, ale dzisiaj nie dość, że są notatki, to jeszcze są w dwuosobowym składzie, co też się nie zdarzało podczas Radio Tygodnika. Witam, Wojtku.
2: Witam serdecznie i chciałem tutaj nadmienić, że raz się zdarzyło.
1: Tak, raz się zdarzyło, tak, ale to niewiele.
2: Niewiele, no ale dzisiaj sobie powiemy o różnych ciekawych rzeczach poznańskich, tematach i nie tylko, no w sumie tylko, bo tylko dotyczących Poznania, ale nie tylko informacje.
1: I nie tylko informacje.
2: Dokładnie.
1: W każdym razie godzina 15, czas zacząć przez najbliższą godzinę. Skrót informacji w zasadzie tego, co możecie się spodziewać przez najbliższy czas. A prowadzą G dla Was
2: Wojtek Piasny
1: i Bartek Łęczuk.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wczoraj na sesji Rady Miasta Poznania głosowany był projekt, na którym radni mieli zdecydować, a właściwie odnieść się do kwestii budowy hali lekkoatletycznej na terenie kompleksu sportowego na Goręcinie, bo myślę, że wszyscy, którzy tam bywają w tym miejscu, wiedzą, że tam jest stadion lekkoatletyczny, stadion żużlowy i ogólnie dużo miejsca do uprawiania sportu, zarówno wyczynowego, jak i amatorskiego. No i działacze lekkoatletyczni, sportowi z Poznania chcą tam też postawić halę lekkoatletyczną, której w Poznaniu no brakuje. I tutaj taka może ciekawostka prosto z planety sportu, że słyszałem, że mistrzostwa lekkoatletyczne w Wielkopolsce muszą się odbywać we Wrocławiu zimą, bo nie ma hali. To trochę przykre. No ale wracając do tematu, wczoraj głosowany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy i jego przegłosowanie w praktyce otworzyłoby drogę do starań o dotację na budowę tej hali z budżetu państwa. Jednakże przeciwni tej inwestycji są radni osiedla Sołacz, na którego terenie mieści się kompleks goręciński, i przedstawiciele Koalicji za Zieleń, którzy na początku debaty nad przyjęciem tej uchwały złożyli na ręce prezydenta Jacka Jaśkowiaka podpisy mieszkańców, którzy sprzeciwiają się inwestycji, no bo oni uważają generalnie, że to się przyczyni do zabudowy tej zieleni, która jest na Goręcinie, i generalnie no, utrudni to funkcjonowanie tej zieleni w tym miejscu.
2: To był jeden z głosów podczas tej dyskusji. Inny przedstawił pan Łukasz Mikuła, radny Koalicji Obywatelskiej, który nie deprecjonuje aż tak tego projektu i mimo wszystko widzi w nim potencjał, ale dąży do wprowadzenia lekkich poprawek, żeby zabezpieczyć jednak możliwość okrycia tej rzeki Bogdanki w przyszłości i ewentualnie też uporządkować ruch zarówno rowerowy, jak i samochodowy w okolicy goręcińskiej.
1: Tak, bo dodajmy, że generalnie planowane jest odsłonięcie rzeki, właściwie rzeczki, bo mówienie tu o rzece jest dosyć, myślę, nadużyciem, rzeczki Bogdanki, która jest skanalizowana teraz, a planowane jest jej odsłonięcie. Jednak według radnych właśnie osiedla Sołacz ekologów, no, budowa tej inwestycji mogłaby temu przeszkodzić. Generalnie temat jest dosyć skomplikowany, dlatego że, tak jak wspominałem, działacze, różni sportowi z Poznania chcą tej hali ze względów takich, że w Poznaniu brakuje infrastruktury sportowej, jak też dobrze wiemy, a hali różnego rodzaju, w szczególności, no już nie mówimy tutaj o hali arena, no ale mieszkańcy tego miejsca no raczej w większości się sprzeciwiają tej inwestycji. No ale ostatecznie, chociaż nie wszyscy radni KO byli co do tego zgodni, większość, a to trzeba też wspomnieć, że Koalicja Obywatelska w Radzie Miasta ma większość, no nie wszyscy byli radni KO co do tego zgodni, ale ostatecznie plan zagospodarowania właśnie uwzględniający budowę tej hali został uchwalony, a poprawki radnego Mikuły odrzucone.
2: Udało się zbudować arenę Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim. Wierzę, że Poznań też stać na to, żeby taką halę lekkoatletyczną mieć.
1: Z całym szacunkiem, że to trochę jednak wstyd dla Poznania, że Gorzów Wielkopolski ma halę porządną.
2: No, Poznań, z tą porządnością przez nie przesadzajmy, ale wiele lat to trwało i udało się, więc myślę, że jest potencjał.
1: No miejmy nadzieję, że tak też tutaj będzie, ale też, że mieszkańcy Goręcina no jednak uzyskają jakieś, że tak powiem, kwestie, takie tutaj działania, które ich w jakimś stopniu zadowolą. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijać. A teraz w Radiu Meteor będzie piosenka zespołu Muchy w naszym pięknym mieście, myślę, pasująca też do tego tematu, miasto Poznań.

0: Zespół Muchy śpiewał o mieście Doznań, a teraz o dzielnicy Doznań, zwanej Jeżyce. Bowiem już najbliższą sobotę, 12 września, na ulicy Słowackiego i dzielnicy Szkoły Podstawowej nr 36, która się też na tej ulicy mieści, będzie miała miejsce kolejna edycja Dnia Jeżyc. Jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia, no to mamy na przykład w Poznaniu dzień, właśnie Dni Łazarza na przykład, Dni Wildy, no i mamy też teraz Dzień Jeżyc.
1: Jest ostatnio w Polsce taka bardzo niepokojący trend jest, że się buduje, w sensie maluje murale wszystkie przy pomocy AI, czy to w Elblągu, czy to w Gnieźnie. Natomiast na Jeżycach, z tego co widzę, jest bardzo ładny mural.
0: Chyba jeszcze przed erą AI.
1: Jeszcze przed, na szczęście. Jest Mickiewicz Słowacki, dużo rzeczy. I takie Z chyba w kształcie tramwaju. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, no warto na Jeżyce się wybrać chociażby, żeby ten mural zobaczyć, a jeśli nie tylko po to, jeśli już go kiedyś widzieliście, no to organizatorzy Dni Jeżyc przekonują, że jest co robić. Jest co robić, że jest i spacer, i teatr, i muzyka, bowiem o godzinie 10.30 spod pomnika Adama Mickiewicza będzie spacer poznańskim szlakiem Jeżycjady. I to jest nazwa zastrzeżona.
0: Tak, bo Jeżycjada, no nie wiem, czy ty to wiesz akurat, bo musicie wiedzieć, że Bartek z Poznania nie jest, to jest seria książek.
1: O,
0: pani
1: okay,
0: ma okay. Małgorzaty musi robić, dosyć znana. Ja nawet miałem jako lekturę jedną z nich, ale to może dlatego, że no, ja jestem z Poznania, dlatego tak jest. W każdym razie, dlaczego jest zastrzeżona? Dlatego, że właśnie pani pisarz właśnie tak sobie nie zażyczyła, tylko jak się mówi?
1: Zastrzegła
0: po prostu. I tak jest. No i trasa zakończy się przy wspomnianym muralu przy ulicy Słowackiego 6, bo tam jest właśnie ten piękny mural, który upamiętnia tutaj i Juliusza Słowackiego, i różnego rodzaju postaci, do tego stare zoo. No, jak właśnie tam przechodzicie, to możecie sobie zobaczyć. Na najmłodszych czekać będzie spektakl Teatru Cieni Lisica i Żuraw, warsztaty plastyczne, a wieczorem na przykład można się wybrać na potańcówkę w stylu swing, a właściwie retro swing.
1: Z Zuzanną Babiak i bandem. Będzie również koncert Easy and the Black Trees, ale też wcześniej będą Czereśnie, czy chociażby Czemu, oraz grupa literacka Projekt Fifna, więc na pewno kultura na każdym poziomie będzie dostępna. Więc przypominamy, 12 września, ta sobota, 12.22, ulica Słowackiego, dziedziniec Szkoły 36, wstęp oczywiście wolny.
0: Tak, no i też jeszcze może dodajmy, że będzie można skorzystać z oferty różnych lokalnych przedsiębiorców czy twórców, no ale to taki standard na tego typu lokalnych wydarzeniach.

0: Radio Meteor.
1: Viva la vida, żyć życiem, chcę ci powiedzieć, widząc w zasadzie cały sezon od dłuższego czasu grę Lecha Poznań.
2: Od dwóch lat.
1: Od dwóch lat, no właśnie, na boiskach różnych, nie tylko polskich, ale i europejskich, choć też nie zawsze. W każdym razie można ich zobaczyć w nieco innym wydaniu dzisiaj, bo o godzinie 16 zaczyna się piknik i to piknik rodzinny przy ulicy Bułgarskiej przed samym stadionem Enea Stadionem.
2: Tak, przed stadionem Lecha i to jest już trzecia edycja w okresie, powiedzmy, między latem a tą jesienią, kiedy ten piknik się odbywa. On jest przeznaczony dla właściwie dla każdego, kto chce się wybrać. Na uczestników czekają m.in. strefa gastronomiczna, muzyka na żywo, warsztaty, atrakcje sportowe, gry i zabawy dla dzieci oraz pokaz trików piłkarskich. Może będzie ten Krzysztof Golonka. Chociaż wątpię, mu chyba już nie nagrywa. To tak dla tych, co jakoś tam wkręcali kiedyś w piłkarskiego YouTube'a. No ale wracając, będzie też spotkanie z Maciejem Henszlem, czyli z autorem książki Lech od kulis, dziesięciokrotni mistrzowie, a także pracownikiem właśnie działu medialnego Lecha Poznań. Będą też strefy partnerów Lecha i smoczej karetki. To mnie akurat ciekawi bardzo, co to jest, bo nie wiem. Zobacz, ten kto się tam wybierze, ten się przekona i może nam tutaj napisać w prywatnej wiadomości, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Ale taką najważniejszą rzeczą, najważniejszym punktem podczas wydarzenia będzie spotkanie z pierwszą drużyną Lecha Poznań. I trenerem Nielsem Fredriksenem i kibice będą mieli okazję zobaczyć zawodników z bliska, spotkać się z nimi, zrobić zdjęcia wspólnie, czy zdobyć autografy. No ale też bardzo taką fajną atrakcją będzie to, że będzie można zrobić sobie zdjęcie z pucharem za Mistrzostwo Kraju, które Lechici wywalczyli w poprzednim sezonie.
1: Dla osób dojeżdżających autem dobra informacja, bo otwarty będzie parking D. Przez cały czas trwania pikniku będzie również stacja Kolejosz, gdzie będzie można kupić pamiątki czy gadżety oraz będzie można też odwiedzić sam Enea Stadion dla osób, które tam jeszcze nie były, a może bardzo by chciały, choć bilety są poza ich zasięgiem.
2: No to też zapraszamy tych, bo wydarzenie się rozpocznie dokładnie za 37 minut, więc no...
1: To jest sporo czasu, żeby z każdego miejsca w Poznaniu jeszcze...
2: To prawda. No ja akurat niestety nie będę mógł, bo trzeba audycję poprowadzić do końca. Tym niemniej zapraszamy wszystkich chętnych, bo wstęp oczywiście jest bezpłatny. Yeah.

0: rozpoczął się nowy rok szkolny. Co prawda nas już to nie dotyczy, bo nas dotyczy rok akademicki, a to dopiero za kilka tygodni.
1: Ale są już tacy, których dotyczy.
0: Tak, są już tacy, których dotyczy i teraz właśnie informacje dla nich, dlatego że w Poznaniu, jeżeli posiadasz legitymację, teraz się tu zwracam do uczniów, no to możesz jeździć za 5 zł na miesiąc. A jak to zrobić? Bo można po prostu kupić bilet dla uczniów podstawowych za 60 zł za cały rok, czyli 5 zł za jeden miesiąc. A warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie imiennego konta PK i ważnej legitymacji szkolnej, zwłaszcza to drugie jest dosyć, dosyć istotne.
1: Bardzo istotne, ale co też jeszcze bardziej nawet może istotne, jest to, że to nie jest jedynie na terenie Poznania, ale też i 19 gmin współtworzących cały transport aglomeracyjny, bo jest to przy okazji też bilet na wszystkie cztery strefy, A, B, C oraz D, więc jeśli jesteście z Czerwonaka, Dopiewa, Duszników, Kazimierza, Tarnowa Górnego czy Swarzędza, no to na spokojnie również was to dotyczy.
0: No tutaj tych miejscowości, które można by wymieniać, które się w ramach tego systemu z transportu aglomeracyjnego włączają, no to by długo wymieniać. W każdym razie bilet obowiązuje od 1 października do 30 września kolejnego roku, więc ci, co jeszcze w zeszłym roku taki bilet posiadali, no to jeszcze mogą na nim jeździć, aczkolwiek warto już wcześniej, przed 1 października tego roku sobie zagwarantować sieciówkę na kolejny rok szkolny. Generalnie rodzice lub opiekunowie uczniów mogą wnioskować o imienną PK lub kartę PK Junior i to jest karta przeznaczona dla dzieci i młodzieży od 7 do 13 roku życia. No i generalnie, żeby uzyskać ten bilet za 60 zł, no to trzeba mieć albo właśnie tą kartę PK Junior, albo aplikację PK, w której należy oczywiście założyć konto. Generalnie, jeżeli chcecie więcej informacji uzyskać, no to zapraszamy do przeczytania artykułu na stronie poznań.pl, bo tam jest wszystko ładnie wytłumaczone. Jeszcze może jedna kwestia, a mianowicie tak zwane bilety semestralne i to się przyda bardziej studentom. Może o tym jeszcze coś powiedzmy.
1: Tak, bo są w zasadzie dwie opcje, jeśli chodzi o bilet na strefę A, czyli cały Poznań. Kosztuje on 167 zł, jeśli chodzi o ten pierwszy, natomiast 150 dni to nieco ponad 200 zł, konkretnie 202, co w przeliczeniu na dni jest, powiedzmy, że całkiem komfortowe, bo jest to złoty 39 w przypadku tego krótszego i złoty 34 w przypadku 150-dniowego biletu semestralnego, tak zwanej przejazdówki.
0: Tak, bilet semestralny to jest oferta dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, doktorantów i generalnie, jeżeli chodzi, może jeszcze tylko wspomnę, jeżeli chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych, to do ukończenia 23 roku życia, więc jeżeli trochę dłużej wam się w szkole zostało, albo chodzicie do technikum, to właśnie do 23 roku życia możecie tego biletu korzystać, a warunkiem jest uczęszczanie do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub jednej ze wspomnianych już 19 gmin współtworzących właśnie system transportu aglomeracyjnego. Jeszcze może jedna sprawa, bo w przypadku dojazdu z tych właśnie gmin, z tych 19 gmin należy kupić bilet z odpowiedniej strefy, na przykład jeżeli jedziemy z Czerwonaka do Poznania, no to ze strefy B do A, no i tak odpowiednio w każdej strefie. No a tak wspominałem, więcej możecie przeczytać na stronie ZTM albo na stronie poznań.pl.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Jesteś, a więc musisz minąć. Śpiewała nam przed chwilą Sanach w wykonaniu nieco bardziej wokalnym Wisławy Szymborskiej. W każdym razie mogła się odnosić chociażby do placu na osiedlu Pestowskim, tak. Bowiem tam zakończyły się prace budowlane. Jest nowa przestrzeń przy moście Królowej Jadwigi. Jest ona już dostępna. Co więcej, zmieniła się nie do poznania, bo pojawiły się tam rośliny, niecki retencyjne, czy też mała architektura, która przyda się pewnie bardziej, aniżeli plac, który był nieużytkiem.
2: No, w każdym razie powstał tam taki mały park, powiedzmy, taka alejka spacerowa, która też została połączona z Wartostradą, a więc jeżeli ktoś i na przykład idzie sobie na spacer nad Wartem, no to właśnie w taki oto prosty sposób teraz może przejść na przykład na Rataje, jeżeli się tam na przykład mieszka albo coś innego robi. Do dyspozycji mieszkańców na tym terenie jest także mała architektura, tak jak zresztą wspominałeś, sprzyjająca odpoczynkowi, na przykład leżaki, ławki w ciekawych formach, huśtawki, no różnego rodzaju różne rzeczy. Ja myślę, taką ciekawą kwestią jest to, że i oczywiście godną pochwały, że zatroszczono się o organizmy, które żyją na tym terenie. Na przykład stworzono tak zwane hotele dla owadów. No to jest ciekawe. Ciekawe, ile mają gwiazdek.
1: No. Że to Airbnb jakieś.
2: Oby nie. No, a na drzewach zamontowano budki lęgowe dla ptaków. Schronienie znajdą też płazy w specjalnie dla nich przygotowanych miejscach zimowania. Generalnie zagospodarowanie zielenią tego wspomnianego terenu na osiedlu Piastowskim to część projektu, który obejmuje również ponad 2 hektary powierzchni przy stadionie imienia Edmunda Szyca na Wirdzie. Oczywiście ten stadion jest, jak wiemy, no, daleki od dobrego miejsca do użytkowania, ale to się zmieni. Dlaczego to się zmieni? Chociaż nie zmieni się to w kontekście formy użytkowania sportowej, a bardziej rekreacyjnej, dlatego że trwają tam prace budowlane, w ramach których posadzone zostaną liczne drzewa, krzewy, pnącza, trawy ozdobne czy byliny. No i powstanie taki nowy, można powiedzieć, park.
1: I tam również będą chociażby niecki retencyjne, które mają pełnić funkcję tych systemów naturalnie gromadzących deszczówkę, żeby przy okazji jakiegoś załamania pogody mieć tak zwany backup.
2: Tak, no to jest też ważne, bo no nie chcemy raczej powodzi, a no tereny bliskie Warty, jak wiemy, no są na takie rzeczy narażone. A teraz zaśpiewa nam Bruce Springsteen. No, zaśpiewa o tym, że urodził się w Stanach Zjednoczonych.

0: Poznańskie nowe zoo, a właściwie słoniarnia w tym nowym zoo ma trzech nowych mieszkańców, a właściwie mieszkanki, dlatego że w nocy do nowego zoo bezpiecznie dotarły trzy słonice z Duisburga w Niemczech, Daisy, Saiva i Etosha. A po długiej podróży zwierzęta teraz odpoczywają i stopniowo poznają nowe otoczenie. W aklimatyzacji pomagają im opiekunowie, którzy przyjechali razem z nimi z Niemiec i będą pomagać im tutaj właśnie się zaadaptować w nowym środowisku. Dotychczas w poznańskiej słoniarni mieliśmy dwa słonie, Kizi i Ninio. Takie fajne imię mają. No a teraz przybyły trzy nowe słonie, dlatego mamy obecnie w nowym zoo 5 osobników. Generalnie sam transport był przedsięwzięciem wymagającym przygotowania i współpracy obu ogrodów zoologicznych. No i tak jak wspominałem, dotychczasowi opiekunowie z zoo w Duisburgu przyjechali wraz z trzema słonicami.
1: Gdyby nieco niekonwencjonalnie spojrzeć na koncept pojazdów, to można by powiedzieć, że to jest już kolejna paczka pojazdów właśnie z Niemiec. Wcześniej były tramwaje z Bonn, teraz mamy słonie z Duisburga. Co ciekawe, te miasta są od siebie niecałe 100 km położone, więc w zasadzie to jest, to można nawet powiedzieć, że okolica. Stąd też te słonie przybyły do nas. Trzy, więc łącznie mamy ich pięć. To jest całkiem spora armia już powoli. Możemy wyłonić Hannibala i ruszyć na podbicie lądów, ale tak zupełnie serio już, no to cieszyć się można, że coraz więcej słoni, bo są naprawdę majestatyczne.
0: Są majestatyczne, można nawet powiedzieć, że są potężne te słonie. Solidne słonice. Ja bardzo dawno nie byłem w nowym zoo, chyba z 10 lat i chyba czas, żeby się wybrać i odwiedzić właśnie te trzy słonice, no i ich dwóch nowych kolegów. Generalnie słonie są zwierzętami o bardzo zwiniętych relacjach społecznych i funkcjonowanie w większym stadzie ma duże znaczenie dla ich dobrostanu, bo tworzą silne i długotrwałe więzi. No i tego też nowym

0: Nie wiem, jak zacząć nawet tę sytuację.
1: Przepraszam, zaskoczyłem się trochę, bo...
0: Nie zaskoczyłem, po prostu jestem oburzony. Od kiedy tylko się zapoznałem z tą sytuacją, to jestem zwyczajnie oburzony tym, co się dzieje na Strzeszynie, bo to jest po prostu, to jest nie do przyjęcia.
1: Skandal.
0: To jest skandal, to jest nie do przyjęcia. Nie mogę się pod tym podpisać nigdy w życiu. Nie wiem jeszcze, jakie podejmę w związku z tym interwencje, natomiast wiedzcie, że to się zmieni.
1: Interwencję poselską możesz podejść.
0: Tak.
1: Też. Ty nie jesteś posłem, ale masz.
0: Ale mam dojścia.
1: Okej. Tak czy siak, o czym my mówimy? My mówimy o sytuacji przy nowej, otwartej w ubiegłym roku szkole podstawowej na Strzeszynie. Ta szkoła podstawowa była bardzo oczekiwana przez mieszkańców, bowiem jak wiemy, Strzeszyn to jest jedna z bardziej rozwijających się dzielnic Poznania i o miejsce w szkole dla dziecka tam dosyć trudno, zwłaszcza, że dużo nowych osób, zwłaszcza z dziećmi się tam wprowadza. No i oprócz boiska także powstało obok boisko i to takie całkiem, bym powiedział, solidne boisko, bo jest też bieżnia lekkoatletyczna obok, jest właśnie boisko do piłki nożnej.

0: różnej, do koszykówki, do tenisa nawet jest, więc cały kompleks sportowy. No ale władze tej szkoły podstawowej, pani dyrektor, poinformowała, że w związku z zawarciem umów najmu tych obiektów sportowych przez szkołę, boiska w roku szkolnym 26-27 będą niedostępne dla mieszkańców, ponieważ należy zapewnić najemcom możliwość korzystania z obiektów zgodnie z warunkami umowy oraz zachować bezpieczeństwo uczestników prowadzonych zajęć. No i oczywiście mieszkańcom się to, delikatnie mówiąc, nie spodobało.
1: No jak można się spodziewać, mieszkańcy są zarówno rozżaleni, jak i zdenerwowani tym, jak to wszystko się toczyło, no bo miało być boisko, a boiska w zasadzie to nie ma, no bo nie dość, że na Strzeszynie i w zasadzie w jego okolicach trudno jest szukać miejsca, gdzie dzieci mogą sobie zwyczajnie pokopać w gałę, poharatać, postrzelać, robić cokolwiek, nawet pobiegać zwyczajnie.
0: Ojej.
1: Na zdrowie.
0: Tak mnie aż tutaj ta sprawa zaniepokoiła, że musiałem kichnąć.
1: No niestety te nowe miejskie boiska są niedostępne dla dzieci poza wyznaczonymi godzinami szkolnymi i jak opisuje to pewien internauta w całkiem dosadnych słowach, jest to oburzające.
0: Tak, jest to oburzające, a interwencje w tej sprawie podejmowali już osiedlowi radni, ale bez rezultatu. W każdym razie sprawa została nagłośniona przez mieszkańców i różne media. Odbyły się rozmowy na linii dyrekcja szkoły, Wydział Oświaty Urzędu Miasta. No i jest szansa na znalezienie godzin dostępnych dla mieszkańców, ale i tak pierwszeństwo, nawet jeżeli mieszkańcy otrzymają prawo użytkowania, będą miały i tak kluby, które prowadzą zajęcia dla dzieci na tych boiskach, a rodzice mogą zapisać dzieci do tych klubów. No, okej, okay, ale wiadomo, że jeżeli ktoś chce sobie wyjść, pokopać piłkę, tak po prostu wyjść z domu, poharatać gałę z kolegami, no to tak, albo koleżankami, no oczywiście, nie możemy dyskryminować, no to kurczę, nie będą się do klubu zapisywać od razu.
1: Nie, ale mamy też dobre wieści dla was. Otóż specjalnie w tej kwestii zostanie wysłany nasz reporter, bowiem w piątek, 11 września, Stanisław Mazurczak, nasz człowiek o zadań specjalnych, będzie tam rano rozmawiać zarówno z mieszkańcami, jak i z osobami bardziej decyzyjnymi, więc czekajcie na interwencję Radia Meteor w tej sprawie. Może coś się jednak zmieni.
0: Tak, my zapraszamy do przeczytania właśnie artykułu, kiedy już powstanie.
1: Prawdopodobnie w sobotę.
0: Tak, okej. Okay. No to zapraszamy i czekamy do soboty, piątku bądź soboty. Tak czy siak, no za 4 minuty będzie godzina 16 i dziękujemy za słuchanie notatek z Poznania, bo myślę, że dzisiaj dosyć dużo ciekawych tematów było.
1: Jak zawsze.
0: Jak zawsze zresztą, ale dzisiaj wyjątkowo ciekawych.
1: Tak, bo w swoim składzie no to wyjątkowo
0: tak.
1: Ciekawie.
0: Dobrze. Wojtek Piasny.
1: Bardzo kończę.
0: Dziękujemy i za słuchanie na teraz. Ja jeszcze zapraszam też oczywiście fanów Ekstraklasy
1: tak,
0: do słuchania.
1: Godzina 20.
0: 20. X, tak.
1: 20. Roch Orzechowski, Maciej Chwaliński, Wojtek Piasny.
0: I Ziemowit Dziopa jeszcze. Tak, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Notatki z Poznania.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Podziemia. Audycji o Podziemiu. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce underground.

0: nowo.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
0: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
3: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor. Autopromocja.
2: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festiwal w Chojnicach już 20 czerwca. Do czerwca.
5: Radio Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
5: I słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Young Stadium Club.
4: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Dobry wieczór, godzina 20, czyli taka niestandardowa, ale z tego co...
1: Oj, są problemy.
0: Tak, właśnie dlatego ja się przywitałem, bo mamy problemy techniczne. Nadal
2: 26
0: mamy...
2: nawet.
0: 26, bo no pamiętajcie, jesteśmy studentami, dalej mamy wakacje, więc jesteśmy tacy trochę, no nie powiem, że wczorajsi, no bo oczywiście, że nie, ale tacy nie do końca skoncentrowani, także czekamy, aż zimowy dziopa dostanie głos. Na razie jestem ja, Roch Orzechowski, witam was bardzo serdecznie, kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych. Udało się, że jesteśmy w naszym standardowym składzie, czyli właśnie jestem ja, jest Maciej Chwaliński, który zaraz też się odezwie, ale mamy problemy w studiu, jest Wojciech Piasty i Ziemowit Dziopa i dzisiaj omówimy sobie ostatnie transfery, jakie się wydarzyły, bo było ich naprawdę kilka, jeżeli chodzi o ostatnie dni, a także ostatnie mecze, bo działo się w ostatnich kolejkach, chociażby Lech Poznań miał taki mini maraton, czyli dwóch przeciwników, no powiedzmy, że z klasy wyższej, przynajmniej poprzedni sezon, tak, no bo Raków, tak. Wiadomo, także teraz panowie, już mogę przestać monologować, nie wiem, Ziemowit, jak ty to robisz.
2: Ci się mówić jeszcze nie może mówić, ale ja mogę mówić, więc możemy prowadzić dialog, to jest ważne. No w każdym razie, tak, no najpierw był mecz z Jagiellonią i to był taki mecz, który wydaje mi się był z najważniejszym rywalem Lecha do mistrzostwa w tym sezonie. Tak
3: na
2: uważam.
3: Ten moment na pewno.
2: Nawet, wiesz co, ja tak bardziej myślałem w kontekście nawet przyszłym. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że Jagiellonia to jest klub, który ma najlepszą aktualnie po tych transferach kadrę obok Lecha. Widzę, przynajmniej jeżeli chodzi o ofensywę, no bo mówimy tutaj o tych skrzydłowych, co doszli, na przykład Usman Sow, znany już tam wcześniej jak Bonifo, Nick Perez, więc te transfery póki co wydaje się, że są bardzo udane, jeżeli chodzi o Jagiellonię. Tak czy siak, no jednak nie wystarczyło to na Lecha.
0: No nie wystarczyło, tak jak widzieliśmy, 2-1 dla Lecha Poznań po meczu takim dość trudnym dla obu drużyn, bo pierwsza połowa to były bardziej piłkarskie szachy ze strony i Adriana Siemieńca i Nilsa Frederiksena i niewiele się działo, nie było wiele sytuacji, jak już były to raczej Jagiellonii, taki strzał z dystansu, ale Poznań trochę się męczył, no ale w drugiej połowie się udało doprowadzić do zwycięstwa Lechowi Poznań, no i mamy też dźwięki.
2: Wow. Tak, mamy dźwięki, bo wybrałem się na to piękne spotkanie, moim zdaniem w drugiej połowie w miarę ciekawe, w pierwszej, tak jak mówisz, raczej nudnawe, ale teraz posłuchamy, jak ocenił je Michał Gurgur, czyli lewy obrońca Lecha.
4: Myślę, że się postawiła, że dosyć dużo miała piłki i wręcz z naszego punktu widzenia za dużo, trochę im pozwoliliśmy. To na końcu oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo, na pewno to nas fajnie zbuduje i przyniesie takiej dodatkowej energii, która cały czas jest i będzie jej tylko więcej.
2: Tak, no można powiedzieć, że zbudowała, no bo Lech potem cztery dni później wygrał z Rakowem 1-0.
0: Tak jest, dokładnie. Jeszcze Michał Gurgur wypowiedział się o wykonywaniu rzutów.
2: A ja powiem dlaczego. Dlatego, że to on wykonywał rzut rożny, pod którym padła
0: Tak, to prawda, to dość niespodziewane, bo też Lech Poznań ogólnie zawsze miał, mam wrażenie, przynajmniej od kadencji Nilsa Frederiksena problemy ze stałymi fragmentami gry, to się udało, także no Michał Gurgur, co o tym uważa, zaraz się dowiemy.
4: No, to była dosyć taka spontaniczna decyzja, też w zeszłym sezonie troszkę więcej tego rzutów rożnych brałem. No, myślę, że dobre dośrodkowanie, ale przede wszystkim charakter w polu karnym i to, że potrafiliśmy to dośrodkowanie zamienić na gol, to było coś fajnego.
2: Tak, no w każdym razie fajnie, że udało się faktycznie zamienić na gola, no bo tak jak mówisz, no Lech raczej nie słynie z wielkiej ilości goli podanych rzutów rożnych, ale co warto podkreślić, w tym rzucie rożnym odnalazł się najlepiej Robert Gumny, który strzelił swoją trzecią bramkę w piątym swoim meczu w tym sezonie, jeżeli patrzymy na wszystkie rozgrywki, więc dobra statystyka.
0: Tak, także czasami spontan popłaca w tej sytuacji, naprawdę udało się Lechowi strzelić bramkę z rzutu rożnego i to bez udziału Antonio Milicia, to no nie mam tutaj statystyki.
2: Już nie będzie tego udziału.
0: No raczej nie będzie. Nie mam tutaj
2: chyba, że w drugą stronę.
0: Nie mam statystyk, na ile ostatnich bramek rzutów rożnych było Antonio Milicia, ale myślę, że zdecydowana większość. To może Dagosz mi się jeszcze przypomina, może Mikael Iszak miał jeszcze taką bramkę z rzutu.
2: Salamon też zdarzało się, że miał...
0: I Bartek Salamon oczywiście. Także no i Lech Poznań po tym meczu był liderem z Jagiellonią i potem znowu został liderem po meczu z Rakowem. Wygrany Adam i Michał Gurgur się krótko właśnie o tym jeszcze wypowie.
4: Bardzo dobrze, to jest, czujemy, że jesteśmy na fali wznoszącej i że jesteśmy pewni siebie, także mam nadzieję, że będziemy dalej to kontynuować.
0: I my też mamy taką nadzieję, no dobra, nasz dialog się skończył.
2: Tak, panowie, bo tak w dwójkę rozmawiamy, a tak, tu jest też czwórka.
0: Jest swoją, panowie, teraz oddajemy wam głos, trochę się rozgadaliśmy, żebyście mogli tutaj już spokojnie po problemach technicznych się przygotować. Także co uważamy o tym małym maratonie Lecha i ogólnie o postawie kolejorza na początku sezonu w Ekstraklasie?
3: Co po tych dwóch meczach? Myślę, że na pewno fajnie to, że udało się obydwa mecze wygrać w końcówce. No może zrozumiałem nie aż tak w końcówce, na pewno z Jagiellonią, że udało się ten bramkę strzelić, bo zwykle to było tak, że Lech raczej te bramki tracił w końcówkach, a nie Lech zdobywał bramki, zdobywał te 3 punkty. Bardzo ważne są te 6 punktów, mam wrażenie, bo to są drużyny, które jedna nadal gra w pucharach, druga grała w eliminacjach i to jest, co by nie patrzeć, nadal drużyna z topu Ekstraklasy, pomimo miejsca, na którym jest w tabeli. Lech w tych meczach raczej mi się podobał bardziej niż nie podobał, ale prawda jest taka, że w meczu z Rakowem to Raków też pomógł Lechowi w tym zwycięstwie, bo głupie błędy w obronie, szczególnie Emreliego przy straconej bramce. Też Sfarnas i Tudor też mogli być zamieszani w stratę bramki po swoich głupich, niedojrzałych zachowaniach, ale koniec końców uszło im to na sucho. Dla mnie na plus też postawa Trojowskiego, bo w końcówce meczu szczególnie miał dwie fenomenalne parady, które powinny się zakończyć bramkami Lecha. Dobry mecz Pereiry, mógł mieć spokojnie nawet 3 asysty, gdyby koledzy lepiej sytuację wykańczali. Na plus na pewno zmiana Walemarka, który jest w formie i widać było, że jak wchodzi, to fajnie szarpie z tej prawej strony i chyba w końcu znalazł sobie taką pozycję w Lechu, na której się czuję najlepiej, bo był rzucany zwykle między tą dziesiątką, a tym prawym skrzydłem. Teraz jak nie ma Aliego, to nie jest tym pierwszym wyborem i to on tam zaczyna te mecze i widać, że to bardzo mu służy, bo tego, faktycznie tego wejścia w pole karne się aż przyjemnie ogląda, bo to tak europejsko wygląda, że tak powiem. No i chyba ode mnie tyle o tym meczu Lecha. Teraz daję głos Ziemowitowi, a ja nadal się będę zajmował problemami technicznymi, bo nadal są.
0: Właśnie chciałem, zanim Ziemowit się wypowiesz, bo wiem, że to zrobisz to bardzo dobrze, to chciałem tylko tak zauważyć, że to trzeci mecz z rzędu Lecha Poznań, no bo załóżmy, że ta bramka Becksona z Rakowem też była raczej później niż wcześniej, gdzie Lech Poznań trochę przepchnął mecz w takim względzie, że strzelił tą bramkę późno, ale wygrał. I to jest trzeci mecz z rzędu taki w Ekstraklasie. No i czy to jest zła rzecz, że z przeciwnikami, którzy na papierze są słabsi, Lech Poznań wygrywa dopiero później? Czy mimo wszystko to jest coś nowego i coś bardzo dobrego, no bo za Frederiksena właśnie brakowało nam trochę takich spotkań, że Lech takie spotkania remisował albo przegrywał, gdzie aż tak nie był wczuty w ten rytm, gdzie przeciwnik się w pewnym momencie rewanżował bramkami, to Lech Poznań często takich spotkań nie wygrywał. Tutaj 3 z rzędu takie zwycięstwa, także chciałem tak się podprowadzić Ziemowit właśnie, żebyś tą myśl trochę pociągnął dalej.
5: Znaczy, myślę, że generalnie te ostatnie mecze pokazują dużą jakość Lecha Poznań w każdym z tych spotkań Lech Poznań miał przewagę. W każdym miał tam troszeczkę nie farta, że te gole nie trafiały. No z Rakowem Lech trafił akurat na mecz, w którym przełamał swoją gorszą dyspozycję Kacper Trelowski i zagrał świetny mecz. I to sprawiło, że Lech nie był w stanie odnaleźć drogi do bramki, mimo że tam wykręcił powyżej 3-0 expected goals, to strzelił tylko jednego gola, ale z pewnością zasłużył na więcej i wydaje mi się, że to była bardziej kwestia pecha, że więcej tych bramek nie było, bo po prostu Trelowski miał dzień konia i gdyby nie on, to gdyby był słabszy bramkarz, to Lech spokojnie by z 2 trafienia mógłby na swoje konto jeszcze doliczyć przy zwycięstwie 3-0, no byśmy nie rozmawiali też o przepchnięciu. Co do meczu z Jagiellonią, rzeczywiście był to troszeczkę też taki gol, bym powiedział, jest takie brzydkie określenie, które bardzo lubię, czyli gol strzelony dupą. I to była tego typu bramka, jak najbardziej, zgadzam się.
0: Trochę jak Palma z Widzewem też.
5: Tak,
0: no.
5: tak, ale no wciąż patrząc na całokształt tych wszystkich spotkań, w każdym z tych spotkań Lech wyglądał dużo, dużo lepiej od rywala. No może w meczu z Jagiellonią nie dużo lepiej, ale też zgodzimy się, że był bardziej jakościową drużyną.
2: W drugiej połowie akurat meczu z Jagiellonią Lech moim zdaniem był zdecydowanie lepszy. W pierwszej połowie był wyrównany.
5: No tak, ale ja mówię tak biorąc całokształt, że jednak ta różnica klas między Lechem a Jagiellonią nie jest jak aż tak duża, ale jest widoczna z pewnością. I myślę, że oczywiście To jest, patrząc na bramki, to oczywiście one są troszeczkę szczęśliwe, te, które dają, gwarantują Lechowi zwycięstwo, ale patrząc na całokształt meczu, to one są jak najbardziej zasłużone i wypracowane. Zresztą też po każdym, wydaje mi się, z tych spotkań Frederiksen po konferencji mówił, że to było zasłużone zwycięstwo albo coś w tym stylu, i miał rację. No myślę, że nie bez powodu takie rzeczy trener Frederiksen mówi.
2: No tak czy siak, podsumowując, no to to jest chyba najlepszy start Lecha, jeżeli chodzi o te lata, w których Lech zdobył mistrzostwo, w sensie, że po mistrzostwie w XXI wieku, no bo zazwyczaj wiemy, że były tam różnego rodzaju problemy związane czy to z formą, czy to z jakimiś kwestiami w drużynie. No a tutaj właściwie można powiedzieć, poza nieszczęsnym meczem z Aarhus, no to wszystko jest tak, jak być powinno, a nawet lepiej. No, tak przynajmniej
0: przez to Aarhus będziemy mieli niedosyt tak naprawdę do końca sezonu, tak myślę, ale warto o tym pamiętać, że Lech wygląda na razie naprawdę świetnie. Mimo tego nie do końca szczęśliwego losowania w Lidze Europy, to naprawdę to wygląda dobrze. Jeszcze taka krótka myśl. W 6 meczach Ekstraklasy Lech stracił tylko 4 bramki. To naprawdę jest bardzo dobry wynik, bo ta defensywa Lecha nie zawsze była idealna. Nawet w tych sezonach mistrzowskich to zgodzimy się, że bywała naprawdę wadliwa i taką piętą achillesową nawet Lecha Poznań. Szczególnie w poprzednim sezonie, kiedy ten duet stoperów, no szczególnie kiedy był Mateusz Skrzypczak w gorszej dyspozycji, no to popełniał spore błędy. Joel Pereira dalej jest podstawowym prawym obrońcą, mimo że czasami średnio broni. 4 bramki tylko stracone. Czy ta defensywa faktycznie zrobiła improvement, czy po prostu gorsi przeciwnicy, czy też Mateusz Lis wrócił do fantastycznej formy? Już pomijając mecz z Wizewem, bo wiemy, że tam ta jedna bramka była do obrony, ale wiesz, te dwa ostatnie mecze, czy naprawdę defensywa Lecha wygląda solidnie?
2: Ja uważam, że wygląda solidnie i faktycznie poza meczem z Wizewem, jeżeli tak sobie popatrzymy, to de facto nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ligę. Natomiast z drugiej strony na przykład Mateusz Lis w meczu z Rakowem no za bardzo nie miał do roboty nic, ponieważ piłkarze Rakowa zazwyczaj jak oddawali strzały, to były strzały niecelne.
3: Tylko jeden celny strzał był.
2: Tak, no dokładnie. No w meczu z Jagiellonią miał trochę więcej roboty, ale też nie jakoś super dużo. Natomiast z drugiej strony no to były występy na pewno takie solidne. O, tak bym tu już. No ani nie nadzwyczajne, ani nie tragiczne. No w meczu z Jagiellonią no trzeba się przyczepić, no może nie tyle do defensywy, co do tej bramki Kobayashiego, gdzie trzech piłkarzy Lecha nie doskoczyło do Japończyka i dopiero Gustav Berglund wpadł na pomysł, że o, może dobrze byłoby doskoczyć do tego Kobayashiego, no tylko nie zdążył.
0: No to była przepiękna bramka i tam właśnie Gustav Berglund, no myślę, że zawodnik na jego pozycji to jest taki pierwszy do asekuracji w takich sytuacjach, więc mimo, że jedyny wpadł na ten pomysł, to błąd trochę po jego stronie.
2: No tak, no też ten mecz Berglunda, mówię teraz o Jagiellonii, no nie był jakiś też super. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy on grał z Rakowem, więc momencik, muszę tutaj dokonać
3: szedku. Wszedł, tak.
2: Ale też nie dokonał jakiś super występ, no ale to są dopiero pierwsze mecze, więc też musi mieć czas, żeby się wdrożyć. Jeszcze raz sam koniec naszego wywodu tutaj. No teraz Lech zagra znowu z kolejnym dobrym przeciwnikiem, bo teraz miała taka seria meczów z przeciwnikami albo w dobrej formie, albo o dobrej renomie, a teraz będzie akurat z przeciwnikiem i o jednym, i o drugim, czyli z Górnikiem. Bo Górnik to obok Jagiellonii i Lecha chyba najlepiej grająca drużyna, mi się wydaje.
3: Jeszcze jest Legia.
0: No, to tak. Efektywna drużyna, bym powiedział. Ale
2: efektywna.
0: Tak, ale to o tym będziemy jeszcze dyskutować. Myślę, że tutaj o Lechu powiedzieliśmy już wszystko. Widzę, że nikt tutaj nie macha mi ręką. Czuję się nieswojo z tego powodu, bo zawsze co tydzień tak było, także musimy chyba się jeszcze wdrożyć i wrócić do naszego rytmu. A wracamy też z dobrą muzyką, bo zaśpiewam wam zaraz zespół Hej z piosenką Teksański.
6: Radio Meteor.
7: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: Witamy z powrotem.
1: No jesteśmy, tutaj... jesteśmy, Wojtek, no myślałem, że zaczniesz.
0: No mogę zacząć, no bo tak nie wiedziałem, czy mi pozwolicie, więc chyba
1: no jak o Legii, no to zawsze, no.
0: Oczywiście, no Legia...
1: Ależ uśmiech na twarzy.
0: Legia, to tak, to też, każdy ma uśmiech, jak mówi o Legii. No a Legia grała w Lublinie z Motorem Lublin po raz drugi w ciągu kilku dni, no bo wcześniej grała z tymże Motorem w Pucharze Polski, no i wtedy zebrała, no, solidny oklep, jak to się mówi, bo 0-3 przegrała. No ale ten mecz tutaj jednak wyglądał troszeczkę inaczej. W pierwszej połowie był bardzo nudny generalnie, bo Legia grała typową, jak to pewien użytkownik Twittera określił, papszuniadę. No a Motor jakoś się temu nie sprzeciwiał zbytnio. No na szczęście były piłkarz Legii Bartosz Bereszyński postanowił to przerwać i popełnił dosyć brutalny faul, po którym no, był rzut karny dla Legii, no ale potem się dużo zmieniło.
2: No Karol Czubak strzelił dwie brameczki, to jest niesamowity przypadek napastnika, który ze wszystkiego strzeli tak naprawdę bramkę, dostaje po prostu piłkę i piłka jest już w bramce, a potem dość no, niespodziewany bohater ze znajomym nam nazwiskiem, czyli Jakub Żywaków, dwie bramki, no umówmy się, po prostu był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie przy obu tych trafieniach, ale strzelił dwie bramki, dał zwycięstwo Legii i to w 90, nawet nie, w 101 minucie.
0: Tak, w 101 minucie, bo tam długi czas do liczenia.
2: Tak,
1: dogrywka.
2: Bardzo długi. No i Jakub Żywaków dał to zwycięstwo Legii i dalej to właśnie Legia jest jedną z dwóch drużyn, która jeszcze nie przegrała spotkania w tym sezonie Ekstraklasy, oczywiście razem z Lechem Poznań, z tą różnicą, że Legia 3 spotkania zremisowała, 4 wygrała, więc jest jeden punkt pod mistrzem Polski. No ale tak, czy ta Legia Warszawa faktycznie gra tak dobrze, jak pokazują te punkty, czy po prostu to jest ten case, że Marek Papszun znowu pokazuje, jak grać efektywnie, ale się nie namęczyć na tyle, żeby to wyglądało efektownie i ten mecz się chciało jakoś oglądać bardzo.
1: No, patrząc na poczucie defensywne Legii w tym meczu, czemu nie przy drugiej bramce? Ja nie wiem, co tam się stało, bo tam Arsenic się wywrócił dosyć spektakularnie i przez to chyba piłki Ndiaye nie wybił i potem Augustyniak biegł za Czubakiem jak taki wóz z węglem, no tak to można nazwać.
0: Przepraszam, że ci przerwę, Maciej, ale właściwie dwie bramki dla Motoru idą na konto Augustyniaka, tak. Bo w obydwu sytuacjach nie zdążył po prostu i właśnie tak jak wóz z węglem biegł do tej piłki.
2: Ale karę tego strzelił.
1: No to jest tylko na minus jeden na szczęście dla niego.
2: No i jeszcze Augustyniak, tak jak chyba co mecz, oddał strzał z dystansu. To widziałem
1: tak,
2: go.
1: To się ceni. Tak.
2: Nie był celny, ale oddał.
0: Ale oddał. No ale znowu był niecelny, a już za trochę ponad miesiąc będzie rocznica słynnego trafienia z Szachtarem Donieck. To może mu się uda wtedy.
1: Podwójnego.
2: Bo może wtedy tak. Ogólnie gdyby Makan Ajko okazał się trochę lepszym piłkarzem niż Motor by chciał, to Motor by wygrał ten mecz. Bo tam gdzieś w 80 którejś minucie ten właśnie zawodnik miał sytuację 200%. Przed nim był tylko Otto Hindrich, który oczywiście jest bardzo dobrym bramkarzem i sobie poradził, no ale no umówmy się, no nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację, ale Makan Ajko powinien wykorzystać i to już byłoby po meczu i byłyby po prostu drugie zwycięstwo Motoru z Legią w ciągu ostatnich kilku dni, a tak to no Motor sobie nie poradził. Defensywa Motoru jest no niestety fatalna i Gaspar Tratnik to też nie wiem, czy jest do końca materiał na pierwszego bramkarza. Nie wiem, czy Bereszyński jest materiałem na środkowego obrońcę, bo większość kariery grał na prawej obronie.
0: Kiedyś Tratnik miał, pamiętam, taką śmieszną bramkę, stracił, że chyba podał do piłkarza Widzewa i tak bezpośrednio jemu tą bramkę strzelił, tak dosłownie stojąc przed nim.
2: Tak, dokładnie. No i to jest bramkarz bardzo elektryczny i tutaj również sobie w tym meczu jakoś nie pomógł swojej
0: drużynie. To jest dziwne, że właśnie Popa, Michał Popa, bo tak się nazywa ten rumuński piłkarz, on wcześniej grał, teraz nagle na ławce usiadł i tak sobie już siedzi od dwóch meczów, na ten właśnie Tratnik no nie przekonuje. Na ogólnie ta cała obrona Motoru no jest bardzo, bardzo wątpliwa, a jeszcze chciałbym podkreślić to, że piłkarze, którzy w Motorze grają dobrze i którzy ten Motor jakoś tam trzymają na powierzchni, to są ci, którzy też grali w zeszłym sezonie dobrze, czyli Karol Czubak i Ndiaye.
2: No, czyli dwóch piłkarzy.
0: Czyli dwóch piłkarzy, którzy grali w poprzednim sezonie już. Także no to stawia dosyć duży znak zapytania przy tej rewolucji, jaką przeprowadził Motor.
2: No to nad tym znakiem zapytania zastanawialiśmy się już przed sezonem, jak ta rewolucja wyjdzie. Raczej spodziewaliśmy się tego, co się dzieje teraz. I tak nie jest tak źle, jakbyśmy się spodziewali, tak mi się wydaje.
1: Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie Rocha, który zadał kilka chwil temu. Nie wiem, czy nam to chyba umknęło wszystkim, bo tutaj Wojtek zagadał Rocha skutecznie. Czy Legia wygląda na tyle dobrze, na ile punktuje? Takie było pytanie?
2: Tak.
1: Szczerze mówiąc, ja nie oglądałem wszystkich meczów Legii od dechy do dechy, ale pamiętam na pewno dwa dobre mecze. Jeden to jest mecz z Zagłębiem Lubin, gdzie Legia wyglądała bardzo dobrze, bardzo intensywnie. I drugi to jest mecz z Radomiakiem, ale tam też dużą rolę miał przy tym bramkarz Gradecki, ale Legia sobie to stwarzała, więc też szacun dla niej za to. I w tych meczach faktycznie wyglądała bardzo dobrze ta Legia, a resztę meczów raczej to pragmatycznie te mecze. Niektóre przepychała, niektóre może nie, ale mi się wydaje, że Legia jednak lepiej punktuje niż gra.
2: No tak, też Papszon dalej rotuje tym składem i to naprawdę bardzo solidnie sprawdza wszystkie opcje. Teraz w pierwszym składzie Mateusz Szczepaniak nagle się pojawia, wraca Kasper Chodyna i tak
0: Żywakow
2: dalej.
0: Żywakow też trzy mecze nie grał, a teraz wrócił nagle i strzelił dwa gole.
2: Dokładnie, więc nadal Marek Papszon musi tutaj tasować tą kadrą, bo wiemy, że po poprzednim sezonie jest ona mocno rozbita, może nie rozbita, ale chaotyczna i teraz jeszcze Jan Kuchta dostał szansę.
0: Przeciętna po prostu.
2: Też prawda, po prostu dużo nowych piłkarzy, dużo się pozmieniało. Teraz Jan Kuchta z jakiegoś powodu gra w pierwszym składzie, no pewnie dlatego, że to jest zawodnik, którego gdzieś tam kojarzymy z kadry Czech chociażby, no ale to, że Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski tak z dnia na dzień zostali posadzeni na ławce, to jest trochę nieporozumienie akurat.
0: Teraz też przyszedł zawodnik z Japonii, tylko zapomniałem, jak on się nazywa, ale przyszedł i to jest zawodnik chyba ofensywny.
1: Nie, to jest stoper.
0: O, stoper. Pomyliłem mi się z moim shitą i dlatego tak, wiesz.
1: Ale też chyba się nazywa Murszta, ale to trzeba by było sprawdzić, jak się nazywa. Chyba, że ktoś
3: tak
1: pamięta. Tak samo.
0: Becia Syams.
1: Fukuda, o, słynny.
2: Shinosuke Fukuda.
1: A to nie jest ten skoczek też?
2: No i przepraszam, przyszedł jeszcze...
0: Nie, Funaki się nazywa.
2: No i przyszedł jeszcze kolejny napastnik. Mileta Rajowicz niestety odszedł.
0: Miał asystę.
2: Jeszcze nie definitywnie, ale już opuścił Legię, ale za niego przyszedł Bogdan Fiunek. Ja nie rozumiem, czemu właśnie jakby... No bo okej, Legia zrobiła trochę transferów, ale taki najgłośniejszy od początku okienka to był właśnie ten Bogdan Fiunek. O nim się słyszało najwięcej chyba.
1: Mi się wydaje, że trochę pasuje pod tą Legię, bo on generalnie w Lechii grał tak, że miał pomagać temu Bobczkowi i to tam mu w miarę wychodziło, więc Legia też grała na dwóch napastników, więc do pomocy któremuś z nich i ewentualnie do rotacji. No transfer, są lepsi, ale no obecne warunki finansowe Legii mi się wydaje, że to przejdzie.
2: Autorski transfer.
1: No ale na pewno nie będzie to zawodnik taki... pierwszego wyboru, że sobie wszedł, pomógł tam w końcu, nie wiem, wynik utrzymać, może bramkę strzelić, coś w tym stylu.
0: To jest taki typowy napastnik Marka Papszuna, wysoki, nie strzela dużo goli, ale można na niego dośrodkowywać i myślę, że to zadecydowało o tym, że się właśnie Marek Papszun na niego zdecydował. Nie wiem, czy coś jeszcze można dodać.
2: Ziemowicz, coś o Legii.
3: Myślę, że nie doceniacie na pewno, bo Legia to nie jest też, znaczy wiadomo, wiemy jak gra Marek Papszun, ale mimo wszystko przy tym wszystkim co oglądamy jest wysoka kultura gry. To nie jest tak, że Legia popełnia błędy, tylko gra na swój sposób, który jest mało dla nas atrakcyjny, okej. Ale no widać, że ci zawodnicy pod Markiem Papszunem rosną i Marek Papszun wydobywa z nich wszystko co najlepsze. Więc pod tym względem robi całkiem niezłą robotę. Teraz lekka zadyszka, bo jeśli chodzi o ten schemat zdobywania bramek, no to on jest dość podobny i zawsze gdzieś tam musi być albo wrzutka, albo stoi fragment gry i zawodnik dobrze grający głową w polu karnym. I gdzieś to czasami, jeżeli umiejętnie się wyłączy albo tych zawodników dośrodkowujących, albo tych w polu karnym, co wykańczają te akcje, to Legia ma rzeczywiście problem, ale no końcówki spotkań są też takie newralgiczne momenty, gdy gdzieś jakieś tam strategie, taktyki schodzą troszeczkę na dalszy plan, w którym jest więcej nerwówki i myślę, że też Legia jest zespołem po prostu mocnym psychicznie, że to wytrzymuje, to też oczywiście jest zasługa Marka Papszuna, myślę, że generalnie w olbrzymiej części to, w którym miejscu jest teraz Legia, to jest jego zasługa. Co do Motoru Lublin też uważam, że troszeczkę jesteście zbyt krytyczni, bo jednak przez znaczną część meczów Motor Lublin prowadził i te problemy się tak naprawdę pojawiły w momencie, gdy gdy zostały, gdy dokonano zmiany w doliczonym czasie, gdy Mariusz Misiura zdjął trzech podstawowych zawodników, puścił rezerwowych nowych piłkarzy, którzy są kiepscy raczej.
4: Po prostu.
3: I no, nie wyglądają zbyt dobrze i nawet trudno dostrzec jakieś takie dobre momenty na chwilę obecną w ich grze. No jest ten pierwszy skład się w miarę broni, bo no nie wiem, na przykład Kamil Lukoszek zagrał według mnie dobry mecz. Naprawdę był solidny. Mateusz Rzęgowski też wydaje mi się, że raczej rośnie. Ivo Rodriguez i Fabio Ronaldo już jakiś czas można było na nich liczyć, więc też nie jest tak, że to jest tylko Ndiaye i Czubak. Gdzie oczywiście oni są czołowymi zawodnikami motoru i zdecydowanie najlepszymi, z tym nie będę polemizował, ale poza tym też jest troszeczkę fajnych zawodników. Myślę, że jeżeli motor będą gdzieś omijały te kontuzje i nie będzie zbyt dużej konieczności rotowania składem, to raczej się jednak utrzyma. Jest kilka drużyn słabszych od tego zespołu i też wydaje mi się, że z meczu na mecz rośnie.
0: Utrzymać się, też mi się wydaje, że się ostatecznie utrzyma, tylko wydaje mi się, że patrząc na to, jakie są ambicje właściciela, no to utrzymanie się to trochę mało chyba dla niego, chyba że no, patrząc na to, jakie wydaje kwoty na transfery, no to raczej chce dużo, a robi mało, można tak to podsumować. I jeszcze jest kwestia taka, że wydaje mi się, że właśnie problem motorem jest taki, że ma właśnie no, wąską tą kadrę, jeżeli chodzi o rezerwowych, ale tak już było też w zeszłym sezonie.
2: No tak, no ale Mariusz Misiura myślę, że podoła. Pokazał w poprzednim sezonie, że jest takim zadaniowcem, że dostanie cel i potrafi go wykonać, i to nawet z dużym plusem, także myślę, że tutaj potrzebuje trochę czasu w motorze Lublin, żeby wyczuć tą kadrę, żeby zobaczyć, jakich zawodników można wpuszczać i że to raczej nie jest Christopher Simon, to myślę, że to jest jedna z tych kwestii, po prostu potrzeba na to czasu. Dobra, lubimy rzucać słowa na wiatr w tej audycji, także pytanie, czy Legia będzie się liczyć w walce o mistrzostwo do prawie końca? Pytanie do was.
1: Tak,
3: tak.
0: Teraz muszę się zastanowić, bo ja raczej stawiałem, że...
2: To ja powiem, że tak od razu.
0: Ja raczej stawiałem, że bardziej o puchary europejskie, że nie będzie aż tak blisko. No dobra, powiedzmy, że tak.
2: No, ja już to zaczynam wyczuwać w kościach, że będzie się gdzieś liczyć, że jednak na końcu zadecyduje o tym, że ta kadra nie jest jeszcze tak dobra.
0: Bardziej mi chodzi, ale... bardziej myślałem, że tak trzecie, czwarte miejsce stawiać, dlatego tak się zachowałem.
2: No bo to takie pytanie jest podchwytliwe, ale potem będziemy je oczywiście wyciągać. No to skończyliśmy temat Legii, skończyliśmy temat motoru, zaraz do was wracamy, ale na chwilę będzie nam nawijać Kanye West.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Piast Gliwice pokonał 3-0 GKS Katowice w mini derbach Górnego Śląska, tak to możemy nazwać, w piątek 4 września. Wynik raczej niespodziewany, tak jak generalnie cała gra Piasta Gliwice, a GKS Katowice chyba powoli się staje takim zespołem, który ciężko wyczuć, czy jest dobrze, czy jest niedobrze, bo wydawało się, że już jest fala wznosząca, a tu nagle taki ząk i takie strzały od sympatycznej drużyny Daniela Myśliwca.
1: Mi się wydaje, że dużą rolę odegrało w tym meczu to, że Piast zdobył szybko bramkę, bo to już było w piątej minucie i faktycznie mogli rozdawać karty w tym meczu, się trochę cofnęli i wyglądali dobrze w obronie, szczególnie Juan de Rivas, chyba drugi mecz rzędu z bramką albo asystą, tak, o tak, ile tak. się nie mylę.
0: W pucharze jeszcze tam.
1: Tak, więc i w obronie też w miarę przyzwoicie. Wrócił nieśmiertelny Czerwiński do składu po tym, jak Drapiński go wygrał z tej wyjściowej jedenastki i trzeba przyznać, że wygląda to całkiem nieźle w tym Piaście Gliwice. Wiadomo, że są zespołem raczej gorszym na papierze i w takich zespołach kluczowa jest jednak gra z tyłu i z przodu, że ewentualnie coś potem wpadło, ale warto najpierw tą obronę dobrze zbudować i faktycznie Piast z kolejki na kolejkę wygląda coraz lepiej, przynajmniej w mojej opinii w tym sezonie. Tak jak powiedziałem, ta pierwsza bramka im dała to, że mogli grać ten mecz pod siebie i już przynajmniej do końca go nie wpuścili. Pod koniec meczu jeszcze bardzo ładna bramka Hugo Vallejo i ja bym też pochwalił zawodników ofensywnych jak Lima czy Sanka, bo faktycznie oni są tacy nieprzewidywalni i czasami wychodzą z tego złe rzeczy, ale czasami też są dobre rzeczy i akurat w tym meczu było więcej tego dobrego niż złego i Entamak w sumie też zasłużył na słowa gratulacji, bo...
0: Lepszy niż Parkowski.
1: To na pewno. Taki walczak. Widać, że potrafi zastawić, potrafi wygrać główkę, też spresować, a co do GKS Katowice, mi się wydaje, że może trochę zabrakło takiej pary, takiej, nie wiem, jak zabrakło mi słowa, żeby to jakoś tak nazwać, ale takiego, pazura, bez takiego pazura zagrali, że jakby nie czułem przez ten mecz, że oni tą bramkę chcą zdobyć i zdobędą, bo nie pamiętam, czy była jakaś taka klarowna sytuacja, jakaś taka przysłowiowa setka, ale bodajże nie, też nie wyglądał sobie dobrze w ofensywie. Szkurin się lekko zaciął po ostatnich swoich występach strzeleckich i chyba tyle ode mnie o tym meczu. I szacun dla pana Daniela Myśliwca, bo naprawdę z tego co ma, to robi bardzo dobrą robotę i mi się wydaje, że zasłużył na pracę w topowym polskim klubie, jak nie w topowym, to na pewno w klubie, który z nami walczy o puchary.
2: Mateusz Bojek powiedział, że w Lechu Poznań zasługuje.
1: No wiesz, no, jak dla mnie, no patrząc na jego warsztat...
2: Kiedyś? Czemu?
1: Może mógłbym go zobaczyć, ale no mi się wydaje, że aspekty tego skąd pochodzi i komu kibicuje,
2: też tak pomyślałem.
1: Mogą temu zaprzeczyć jednak.
2: Ja powiem tak, że właśnie no, skład Piasta nie jest, no na papierze jest chyba najgorszy w Ekstraklasie. Na papierze podkreślam, żeby nie było.
0: No ze Śląskiem. Sobie zbijają piątki. No,
1: ja, Molinetti, 47 meczów w polskiej kadrze. Bramka na Euro.
2: Tak, dokładnie. No przepraszamy Karola Molinettego.
1: A, co prawda, gdyby nie Marcel Reguła, to by było bida.
2: No. Tak, ale wracając do Piasta, no to na papierze nie są to piłkarze, którzy by wzbudzali jakieś super podniecenie u kibiców, ale no tutaj wychodzi na to, że i Hugo Vallejo, i Leandro Sanka, czy Błagart, no to oni wszyscy w ostatnich tych meczach grają bardzo dobrze, a Piast gra dzięki nim bardzo skutecznie i też ładnie dla oka. No jest to z jednej strony zaskakujące, ale z drugiej strony, no po prostu Daniel Myśliwiec udowadnia po raz kolejny, że jest bardzo dobrym trenerem i chyba to on jest największą gwiazdą tego Piasta, jeżeli chodzi o drużynę. Ja się spodziewałem, że Piast może wygrać, ale przyznaję, że tak wysokie zwycięstwo Piasta mnie dosyć zaskoczyło, no bo jednak 3-0 nad drużyną, która gra w europejskich pucharach, no to jest jednak godny pochwały wynik.
3: No wszystkich zaskoczyło to zwycięstwo, szczególnie właśnie 3-0 i to, co mówisz, to prawda, Myśliwiec jest największą gwiazdą tej drużyny, bo Piast Gliwice to chyba jest jedyna drużyna, gdzie nie ma zawodnika, po którym w każdym meczu można się spodziewać, że nie zejdzie poniżej jakiegoś poziomu. Tak bym powiedział, bo no właśnie w tym meczu prawie każdy zagrał dobrze, no ale Domen Grill miał już gorsze mecze, Leandro Sanka miał dużo słabych spotkań, gdzie ta jego taka abstrakcyjna gra, czasami niekonwencjonalna, wychodziła na gorsze. No i tak o każdym mogę tak naprawdę mówić, ale czasami to po prostu siądzie i widzimy, że ci piłkarze mają potencjał, no ale to właśnie trener Myśliwiec go wyciąga. A jeżeli chodzi o ławkę, no to weszło czterech wychowanków w ogóle Piasta Gliwice na boisko. Kojarzyłem najbardziej Oskara Leśniaka, że istnieje, i Szczepana Muchę, bo zagrał w jakimś meczu i mnie to rozbawiło, bo to był pierwszy mecz chyba. Słucham?
0: Kiedyś w Termalice grał.
3: Tak, faktycznie grał w Termalice, ale pamiętam, że był pierwszy mecz chyba tego sezonu i Piast Gliwice jeszcze transferów żadnych nie zrobił w tamtym momencie. Właśnie na boisku był Szczepan Mucha i z tego go pamiętam. Także ta kadra jest bardzo wąska, no bo reszta piłkarzy to również wychowankowie albo zawodnicy, o których jeszcze nie słyszeliśmy. A mimo wszystko coś tam robią. No szóste miejsce, nawet jak na ten moment sezonu, to jest coś naprawdę niebywałego w Piaście Gliwice. I też mają potencjał, jak patrzę sobie na bilans bramkowy, na bycie drugą Lechią Gdańsk. Czego bym nie powiedział o Piaście Gliwice. Chodzi o to, że mają najwięcej bramek strzelonych i najwięcej straconych w tym momencie.
2: Tak, ale właśnie coś się zmieniło. Coś zmieniło, jeżeli chodzi też o obronę, bo jednak się poprawiła przez tych ostatnich dwóch, powiedzmy, spotkania.
0: Myślę, że to jest trochę złudne. W sensie, no generalnie to dobrze wygląda, że to dwa razy z tyłu na zero, ale wydaje mi, patrzę z tych Gieksą, jak oglądają ten mecz, to było parę takich niepewnych interwencji, no, a z Henikiem Bydgoszcz to nie jest sztuka z czystym kątem.
2: Oczywiście, tak. No akurat mi bardziej chodziło o mecz z Motorem, gdzie było 2-0, ale okej, też możemy ująć Henik
1: Bydgoszcz. Trzy mecze z rzędu.
2: No, to jest coś. Ale jeszcze jedno słowo, mianowicie może ta obrona Piasta się jeszcze poprawi, bo przyszedł środkowy obrońca Francisco Sierralta. I to jest obrońca z Chile środkowy, który przyszedł na zasadzie wypożyczenia z francuskiego Oser. I ten piłkarz 20 razy wystąpił w reprezentacji Chile.
1: Wiadomo, że kadra Chile jest jedna z lepszych kadr na świecie, więc jest się czym chwalić.
2: Kiedyś było.
1: Widziałem ciekawostkę, że debiutował z Polakami.
0: To
1: tego nie wiedziałem.
2: W sensie to było pytanie, bo pamiętam...
1: A to nie wiem, Wojtek, okay. No, tylko widziałem na darmowym portalu X. A tylko tyle wiem o tym zawodniku, więc... No,
0: grał w Watford,
1: Udinese, a tam...
0: Empoli,
3: w Parmie grał.
1: No to prawie... Tak jak, patrz, no młodzi...
0: Palestino, ale to nie w Palestynie, tylko w Chile, taki klub.
1: Wychowanek?
0: Uniwersytecie Katolickim, to jest drużyna z Chile.
2: Tak, jest.
1: Ale to...
0: W Uniwersytecie Katolickim do Andrzeju.
1: No to kariera jest potężna.
2: Tak, debiutował w Poznaniu.
1: Ale mógł jakiś Polaków spotkać, bo przecież no w Watfordzie no, tam nie było Polaków, ale no w Empoli tam przecież sunęło kiedyś z Polaków.
0: Właściwie on mówi Empoli Polako. Czyli nazwę zmienić.
3: Że Mateusz Żurkowski, Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Reca, tak?
1: No i pewnie jeszcze wielu innych.
3: Pewnie jeszcze jakiś pył w Empoli.
0: Pewnie Młodiaków to trochę mieli.
1: No zobaczymy, no wydaje się taki sensowny transfer, bo wygląda, jest wysoki, to na pewno mogłbym powiedzieć. No, jest stoperem, to bardzo przydatne, w sensie to bardzo przydatne, jest wysoki.
3: Tak. No, Piast potrzebuje stopera, bo to prawda, Jakub Przerwiski ostatnio gra naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę to, że miałem wrażenie, że już powoli kończy taką karierę ekstraklasową po jego ostatnim sezonie, ale wygląda ok. Mimo wszystko potrzebuje jednak zbiednika i kogoś, kto tam jeszcze będzie do wyboru dla trenera Myśliwca. Także no, Francisco Sierralta, kolejny zawodnik z takim ciekawym CV w Ekstraklasie, zaraz po Ronnym Lopesie czy innych takich piłkarzach. Jeszcze jeden przyszedł taki z niezłym CV, ale o tym zaraz. Czy o derbach Śląska, takich małych derbach Śląska. O!
1: Jest tam ciekawostka o tym właśnie zawodniku, że strzelił bramkę z Lons.
3: Okay.
1: A jak wiadomo, Lons tam był na drugim miejscu.
3: Też polska drużyna. Jak Empoli.
1: No, sami Polacy. No,
0: pisany ten piątek.
1: Mi się wydaje, że on już tam po polsku. Dzień dobry na samym wejściu.
2: Jak ten, jak w Kiderze ten sobowtór Cezarego Pazury będzie mówił Buenos Dias.
1: Dokładnie. No zobaczymy. Jak patrzę na jego zdjęcie, to mi się wydaje, że on może dostawać często żółte kartki.
0: No tak, właśnie, ja miałem taką pierwszą myśl, tak samo jak go zobaczyłem.
1: Takiego Walczaka.
2: Ty tak patrzysz dla piłkarzy, mówisz, o, ten dostaje żółte kartki?
0: Nie, tak, właśnie tylko z nim tak miałem.
1: Tak, ja tak samo.
0: Ale jak na przykład zobaczyłeś tego jakby, to widziałeś, czułeś respekt od razu.
1: A, nie? To tak, prawda. Tak.
3: Wiedziałeś, że z tej łydy to może przyłożyć
2: się. To prawda, ja czuję respekt zawsze przed środkowymi obrońcami, zwłaszcza czarnoskórymi.
3: Okej, okay, ale Francisco Sierra, znaczy ja rozumiem, o co chodzi, bo był kiedyś taki środkowy obrońca, nie wiem, czy pamiętacie, Garego Medla z...
0: Tak, z Sevilli.
3: No i on właśnie, on co mecz kończył z żółtą kartką, także też mi się tak od razu ale skojarzyło.
1: Arturo Vidal też, czyli też grał bardzo agresywnie.
3: Oj, bardzo agresywnie, pamiętam.
2: Ogólnie Chiliczycy bardzo tak agresywnie grali, jako kadra, pamiętam, w tych swoich złotych latach.
3: No tak, tak, tak, tak grali, ale w sumie...
2: tak grali, to,
3: tak. Ale to tak patrząc, jak już szukamy połączeń polskich, Francisco Sierralty, to jeszcze w kadrze Chile był Alexis Sanchez, Arturo Vidal, oboje grali w Barcelonie. Kto grał w Barcelonie? To jest kolejna polska drużyna.
1: Bracia Żuk.
0: Barcelowianka.
3: Bracia Żuk. Ale to nie są Polacy, to widzę. To są Hiszpanie.
2: Katalizowani. Się mówi Polakos w Hiszpanii. Nie tak,
3: dobrze, kończymy wątek hiszpański. Teraz poleci akurat polska piosenkarka. Nie będzie to Rozali, będzie to Brodka. A my zaraz do was wracamy z kolejnymi polskimi tematami.

0: No, słuchajcie, generalnie okienko transferowe jeszcze trwa przez najbliższe 3 godziny.
1: Przepraszam, ważna wiadomość.
0: O, ważna wiadomość, właśnie.
1: Fortek 2201 pisze na czacie, Górnik podpisuje kogoś.
0: Podpisuje kogoś.
1: Dużo takich emotek, że kogut pogotowia.
0: Okej.
2: Kogut? No to może jest na hamu.
1: Nie taki kogut.
0: To bierzemy go dla siebie i czekamy na nowy transfer Górnika Zabrze, bo dzieje się, moi drodzy, dzisiaj ostatnie transfery Ekstraklasy.
2: Deadline day, tak zwany po angielsku.
0: Będziemy tęsknić za tym, bo te transfery są...
1: Do północy będziemy dzisiaj czekać.
0: Słucham?
1: Będziemy do północy.
0: Na antenie?
1: Tak.
0: Dobra. Ja się na to piszę, do roboty dopiero na 6, także na luzie. Generalnie najświeższy transfer, z tego co widzę, to jest Ruan Indio, czyli 20-letni środkowy napastnik z Brazylii, który poszedł do...
2: Radomiaka.
0: No,
2: po co im kolejny napastnik?
0: Słucham?
2: Po co im kolejny napastnik? Tam jest chyba iluś tam tych napastników.
3: No ale... byś się pytał.
0: Ale on ma 1,91 m. No to... i przyszedł wypożyczony z Cruzeiro U20. A ja kojarzę Cruzeiro. Tam kilku dobrych zawodników kiedyś było. Jakichś młodych Brazylijczyków. Nie pamiętam, którzy, ale Ruan Indio to pewnie jeden z nich. Więc czekamy na jego występy. Miał 12 bramek w młodzieżowej lidze brazylijskiej w poprzednim sezonie.
2: Ciekawe, jak go znaleźli.
0: No, tak jak zawsze, po prostu tam scout jest jeden w Brazylii i mi się sobie
3: wydaje, tak szczerze, wydaje mi się, że oni wpisują na Transfermarkcie Brazylia piłkarze i wyszukują, i albo lecą. Inne kraje portugalskojęzyczne.
0: No bardzo możliwe, do pogoni też przyszedł jakiś środkowobrońca, Alessandro Riccio. I on został wypożyczony z Sampdorii, kolejna polska drużyna.
2: To się zna z Breszyński pewnie.
0: I z Kownackim.
2: Z Linetem. Oj, no to...
1: To powstaje rozgryźli wszystkich rywali praktycznie.
2: Już pewnie po polsku mówi.
0: Pewnie tak, jeszcze w Juventusie był to ze Szczęsnym. Także Pogoń, tutaj środkowy obrońca, również to jest pozycja, gdzie Pogoń potrzebuje faktycznie zawodników. Znaczy, na każdej praktycznie Pogoń potrzebuje
3: zawodników. Dobrze, Pogoń zawodników. Teraz będzie miała chyba 5 napastników, jak przyszedł Jordi Sanchez, więc nie wiem, jak ich pomieszczą, pewnie będą grać na bokach.
2: Ale
3: boka.
2: To i tak gra mu Kairo na szpicy, więc...
3: No właśnie, w sumie prawda, więc nie wiem, po co trenerowi Garcia kupują nowych napastników, jak i tak będzie grał Mukairo na szpicy.
2: Ja mam super transfer. Mateusz Lauryn z Legia Warszawa 2 do Legia Warszawa.
0: O, proszę.
3: Wysoki?
2: 5 meczów w drugiej lidze, czy jest wysoki 1,87 m, więc tak.
3: No,
2: jest
3: za niski dla poprzednich.
1: Coś jest więcej informacji.
2: Ale jest młody, to jest kolejny minus.
3: To prawda.
1: Fortek 2201 napisał drugi raz tą samą wiadomość. Górnik podpisuje kogoś, ale napisano niżej dokładnie, że Górnik raczej ogłosi transfer Japończyka z Wisel Kobe.
0: No to nic nie z tą się
2: stało. A to pewnie Podolski po znajomości.
1: No pewnie tak.
3: Do Radomiaka wspomnianego przez Rocha przyszedł Anastas

0: Marios Donis.
1: I to jest nazwisko, fajne CV.
0: Nazwisko znane. A dlaczego znane? Bo to jest brat Christosa Donisa, który gra już w Radomiaku. No i ma bardzo dobre CV, bo na przykład grał w Stuttgarcie, w Apoelu, na Cyprze. No,
1: no stary, nieźle. W sensie ja patrzę na to CV, a ty wybierasz Apoel, nie? Jeszcze jest Stade Reims, jeszcze jest Nicea.
0: Bo z pamięci to
1: robiłem,
2: a ty czytasz. Ja z głowy. Apoel grał w Lidze Mistrzów więcej razy niż Stade Reims pewnie.
1: A bardzo możliwe.
0: Nie no, przyszedł Apoel więcej razy niż Reims występował w Lidze Mistrzów.
1: No możliwe, że tak.
0: Przynajmniej 100 razy było.
1: I też był w Juventusie, tak? Bo przyszedł tam za młodu.
0: A, faktycznie.
1: Więc to kolejny ciekawy transfer Radomiaka.
3: Proszę. Co się 11 dzieje? Meczów w kadrze Grecji.
1: 20?
3: 11.
1: Ale
3: i jedna bramka.
1: Ale to jest najsłabsza Grecja od dawna.
3: Ale no wiesz, kiedyś byli mistrzami Europy, jakby no, nie patrzeć. Kiedyś z Polską zremisowali.
1: No ale wtedy do nich co na chleb mówił Pep, jak tak było.
3: No być może, no debiutował w 17 roku, to jeszcze...
0: No miał 8 jak... lat, to chyba do podstawówki chodził.
1: Ej, chleb po grecku to może być pita. O, ale to trzeba sprawdzić.
2: Na pita mówił
1: Wojtek, sprawdzasz? Petak.
0: Tak, chwila.
1: Ale no, jeżeli mówcie, to jest pita, muszę... to coś zrobisz dla mnie, Wojtek. Ale nie wiem, co jeszcze.
3: Ciekawe.
2: Popatrzcie się do mnie.
3: Rzeczy. Ja mam kolejny transfer, teraz taki dosyć ciekawy, bo jest pan Nils, no dla, w sumie on nam powinien mówić pan, bo to jest pan Nils Zaterstrom, młodszy od nas, rocznik 2005, od Rocha jednak nie jest młodszy, przepraszam. Okay. Środkowy obrońca przychodzi do Rakowa Częstochowa z Championship popularnej, na wypożyczenie, z klubu Sheffield United i zainteresowało mnie to przez to, że jest wart aż 3,5 miliona, czyli w sumie sporo. I grał już mecz w kadrze Szwecji nawet.
0: On grał generalnie w Malmö, więc całkiem znanym klubie i tak jak mówisz, już debiutował w kadrze, aczkolwiek to kolejny młody piłkarz, który przyszedł do Rakowa i który pewnie też nie umie bronić tak jak inni.
1: Ale jest wart 3,5 miliona euro.
0: A. No tak, przepraszam.
2: Maciej Kevin Dąbrowski wzmocnił Pogoń Szczecin z zespołu Koszyce ze Słowacji, a to jest Polak.
0: Okay. A wiecie, jaki jest chleb po grecku?
2: Jak?
0: Psoni.
2: Psoni. No okay, to Psoni prawie. Mówił Syroni Donis, jak Polska gra z Grecją. Wracając,
0: fajny.
2: Ma 1,97 m wzrostu. Z bramkarzem. Występy w Polsce o 18.
3: O.
2: Ale to ponad 10 lat temu musiał być, bo 28 lat.
1: Okay. Myślałem, że to jest jakiś młody piłkarz, bo go nie kojarzyłem w ogóle.
3: A jaki to jest? To jest rocznik 97? 96?
2: 98.
3: A no to wiesz, no ty jak Puchacz jest rocznik. Nie, Jóźwiak jest 98, więc moi się znają.
2: Możliwe, możliwe. Odchodzi z Koszyc przed meczem ze Spartakiem Trnawa.
3: O, czyżby się bał?
2: Chyba tak, chyba dlatego.
1: Znam kilka osób, które się boją Spartaka Trnawy.
2: I to jest wychowaniek Ostrowi, Ostrów Wielkopolski. Grał w Lechu U19, grał w rezerwach Lecha Poznań, grał w Międzychodzie na wypożyczeniu. Potem był w Lechu Poznań 2 i Lech Poznań 2 go wypożyczył do Hibernian FC U20.
3: Co?
2: Wrócił do Lecha Poznań. Potem Hibernian FC U20 z powrotem go ściągnęło. No i tam się piął do Hibernian B, potem szedł do Berwick Rangers, potem wrócił do Hibernianu B, potem poszedł do służby cywilnej, bo jest zespół Civil Service w Szkocji i tam był na wypożyczeniu przez rok. Wrócił do Hibernianu B, no jest legendą Hibernianu B, Maciej Dąbrowski, więc zobaczymy, może...
0: To jest zaszczytny tytuł.
1: Ale on przychodzi do Pogoni czy do Pogoni B?
2: Pogoni Szczecin chyba głównej.
1: Okej, dobrze, no to może być lepszy zmiennik niż Krzysztof Kamiński, nie? Mimo wszystko to może. Samuel Akere generalnie, możliwe, że będzie grał w Ekstraklasie znowu, bo no, był wypożyczony z Widzewa, teraz był w tym Widzewie, ale nie grał, no i Wisła Płock go ściągnęła. I to jest generalnie zawodnik, który, jak on grał w Widzewie tam przez te pół roku pierwsze, to ja miałem wrażenie, że on ma potencjał na lepsze granie niż Mariusz Fornalczyk na przykład w tamtym momencie. Miałem wrażenie, że grał lepiej i z jakiegoś powodu to właśnie on został wyrzucony z tego składu, a nie Mariusz Fornalczyk w tamtym momencie. Mm-hmm. Także Wisła Płock może mieć z niego pociechę.
0: Ja myślę, że Mateusz Fornalczyk miał lepszy, że tak powiem, PR i łatwiej było odstrzelić piłkarza, który przyszedł z Bułgarii, niż
1: tak.
0: Mariusza Fornalczyka, który jest młody. Ja teraz oglądam zapowiedź transferu właśnie Akere do Wisły Płock, gdzie jest jakaś pani, gdzie sobie tańczy i przychodzi Samuel Akere, patrzy się w lustro, jest napis Akere 27.
1: Okay. Czyli wypożyczenie.
0: tak. Ale bardzo mnie rozbawiło, rozbawiła ta zapowiedź, bo ta pani sobie tutaj tańczy, on tak nagle wchodzi. To.
3: Super. A ja się cofnę do Ziemowita, bo mówię, że Maciej Dąbrowski, dobrze mówię?
2: Maciej Kevin Dąbrowski.
3: A kiedyś był Maciej Dąbrowski już w Pogoni, kojarzycie?
0: Tak, tak, to był obrońca tak. Bodaj.
3: Tak, dwukrotny mistrz Polski, niesamowite rzeczy.
0: Ale nie z Pogonią, prawda?
3: Nie, Wojtek, nie z Pogonią, z Legią Warszawa. Fod. I tylko ciekawostka ode mnie.
2: Tak.
3: Ciekawe, czy dostanie panią koszulkę.
1: Jest ten transfer Kurnika z Wisel Kobe?
2: No właśnie nie ma, cały czas na czacie piszą.
3: Musimy zobaczyć kadrę Wisel Kobe i kto tam jest dostępny.
2: To chyba jest żart, ale przeczytam, że na czacie napisał Tomek Mas 4835 Dimitros Klocojanus w Legii.
0: Dobre. No ale w międzyczasie, jak czekamy na transfer z Wisel Kobe, to powiedzmy o transferze, a właściwie o wykupieniu piłkarza, które wzbudziło trochę kontrowersję. Mam na myśli Jordiego Sancheza.
1: O, no to jest kontrowersyjny
2: jest
1: temat.
2: Jest to ciekawy case. To
1: ale Pogoń Szczecin ogólnie ma coś z tymi kontrowersyjnymi transferami. No był Darko Czurlinow, chyba Jose Pozo, też mi się wydaje, że było trochę kontrowersji wtedy, tak. Że go też tak ściągnęli komuś. Z tego co pamiętam.
0: Tydzień temu pan Alex Haditagi powiedział, że Wieczysta chce im zabrać syn same i się oburzył bardzo na to.
1: No i wziął wtedy nie z tego Krakowa, tak? Czy co? Bo nie rozumiem logiki, że oburzył się, że Wieczysta chce mu wziąć napastnika?
0: Tak.
1: Więc zabrał napastnika w Wiśle.
0: Tak.
1: Okej. Okay.
0: No żeby było przykro Wiśle, chociaż
2: różnica
0: w sumie
2: jest,
0: nie wiem. Bo
2: różnica jest taka, że znaczy, no, wydaje mi się, że troszeczkę z tą Wieczystą to jest przesadza Hadi, tak? Ale no, generalnie Wieczysta próbowała ściągnąć z wolnego transferu Same, który miał kontrakt ważny w Pogoni Szczecin, a no względem Jordiego Sancheza po prostu zaktywowali klauzulę poprzez wpłacenie Wiśle Kraków przelewu.
0: Ja sobie tutaj żartuję, ale ten transfer Sancheza, czyli po prostu wpłacenie kwoty, no to nie ma w tym nic złego, bo takie są przepisy. Mógł każdy z tego skorzystać, z tej kwoty odstępnej.
1: Ja też tak śmieję z tych kontrowersji, bo też z Darko Czurlinowem, to też po prostu była oferta rzucona i zawodnik ją zaakceptował. Jakby można się wtedy było dyskutować, czy zawodnik postąpił właściwie w tamtej sytuacji, bo on miał pójść do, teraz nie pamiętam do jakiej drużyny miał pójść Czurlinow zamiast do Pogoni.
2: Do Widzewa. Z Gondowiczów po prostu ograbiają.
1: Tak, tak, więc i to wtedy można było się przyczepić do zachowania Czurlinowa. Bardziej mi chodziło z tymi kontrowersjami o to, o reakcję prezesa Królewskiego, tak, który, no nie wiem, bardzo, bardzo się rozwodził nad tą sprawą.
0: No,
1: na
0: to
1: Twitterze.
0: Też jest śmieszne, bo no sorry, to bardziej można by się śmiać z tego, że Wisła Kraków dała kwotę odstępnego 250 tysięcy, a to są grosze dla klubu piłkarskiego.
1: Ale też czy Wisła Kraków się spodziewała po poprzednim sezonie, że Jordi Sanchez
0: nie.
1: będzie królem strzelców w tym momencie, no, znaczy liderem tej klasyfikacji, no ja bym się tego nie spodziewał.
2: Taigi Seguchi w Górniku.
1: Dobra.
3: Seguchi?
2: Tak, przez CH.
1: A to jakiś ekskluzywny jak Gucci,
0: a to jest nasz news?
3: Seguchi.
2: Seguchi przez CH. Seguchi się pisze.
0: A to jest nasz news?
2: To jest news Macieja Spektatora.
0: Okej, okay, to czyli nasz news.
3: On ma 18 lat, to jest ten?
2: Co?
3: 18 lat ma?
2: A pokaż mi, ja przyjdę do ciebie i ci powiem.
3: No ale taki podobny do Japończyka.
2: Chyba tak, chyba to jest ten, no.
3: Tak?
2: Tak.
1: I co wiemy o nim?
3: No już ci mówię, w tym sezonie zero spotkań na 6 możliwych.
0: Brzmi solidnie.
3: Ale już patrzę, kolejne, nie widzę tutaj jakichś meczów poprzednich. Nie było. Grał w Wisel Kobe U18.
0: Okej.
1: Co? Czy jesteśmy pewni, że ten transfer jednak się odbędzie?
3: No to ten transfer tak. Na pewno?
2: No bo Karnetowicze Górnika Zabrze dostanie SMS-a, że ktoś przychodzi.
1: Aha!
0: Tak, ale ja bym chciał trochę pójść bardziej w inną stronę, żeby omówić, a mianowicie omówić dwa transfery Korony, a właściwie jeden transfer, jedno wypożyczenie, które wzbudziły dużo, dużo emocji, ale tutaj pozytywnych w przeciwieństwie do Jordiego Sancheza, no bo Michael Ramey za 1 milion euro odszedł do Korony. obrony, a Camilo Mena dzisiaj na wypożyczenie z Lechii Gdańsk. No i to są no naprawdę solidne transfery.
1: Tak, dwaj piłkarze, którzy w Ekstraklasie naprawdę swoje tam pograli i pograli naprawdę dobrze swego czasu oboje, także no Korona Kielce wzmocniła się naprawdę rozsądnie w tym okienku. Na razie to na wyniki jakieś mega dobre się nie przekłada, ale myślę, że będzie szło z biegiem czasu raczej lepiej niż gorzej, bo to też nie jest taka wielka rewolucja w Koronie Kielce. To jest kilku zawodników, którzy po prostu wyglądają już solidnie, są sprawdzeni w Ekstraklasie. Także,
0: w Koronie mamy raczej ewolucję niż rewolucję. To jest raczej przeciwieństwo tego, co mieliśmy w Widzewie w zeszłym roku, ale ja uważam, że no Korona, tak jak można było wcześniej ponarzekać, że ma dobry środek pola i słaby atak, gdzie jest tylko Mariusz Stępiński, tak teraz uważam, że wygląda to zdecydowanie lepiej, bo jest Morgan Fassbender, który też może zagrać jako napastnik, jest wspomniany Mena, jest Amyu, więc no jest kim grać, uważam, i uważam, że Korona no na pewno jest jednym z faworytów do jednak powalczenia o to piąte miejsce, które daje puchary. Tak, uważam.
3: Z pewnością. Mi tam brakuje jakiegoś dobrego stopera jeszcze.
0: To tak, to też się, to też się zgadza.
2: To też racja, ale wydaje mi się, że pod względem nazwisk Korona Kielce zrobiła najmocniejsze transfery w Ekstraklasie.
1: Tak proporcjonalnie co do swojej marki może.
0: Do marki tak.
1: To tak. To...
3: Ale ogólnie chyba też, ja bym się zgodził z Ziłtem, no bo jednak Helebrant, nazwisko bardzo gorące, Jakubczyk tak. Też był gorącym nazwiskiem na polskim rynku. Teraz też mamy Amejoła, mamy Menę, więc no to jest coś, nie wiem jakich polskich, chyba żaden polski klub nie zrobił lepszych transferów. I szkoda mi tylko, że pewnie przez to Bułanik nie będzie już zbyt często grywał.
2: Trzeba wypożyczenie mu znać. W ogóle Rawas ma trafić do Polonii Warszawa.
3: Rawas?
1: Tak. O,
3: ten bramkarz.
2: Tak.
1: Ojeny, ale on był kotem kiedyś w Widzewie.
3: No ale się skończyło, jak poszedł za granicę do Stanów Zjednoczonych.
1: Ale był kotem, no był naprawdę, to pamiętam pana Rawasa.
0: Tak, no... Generalnie, jeżeli chodzi jeszcze o Koronę, no to ja bym powiedział, że to są takie transfery, które powinien zrobić w zeszłym roku Widzew. Dlatego, że gdyby Widzew zrobił takie transfery, a nie jakiś tam na kiju Papę Ba, czy jak on się tam nazywał, no to myślę, żeby jednak powalczyli o puchary, a nie o utrzymanie. A no, potem zaczęli, potem sprowadzili na przykład Świderskiego, mówię teraz o Widzewie, więc był to solidny ruch. Tym niemniej, no jednak Korona i Widzew zostały przejęte w tym samym momencie przez ten kapitał prywatny, a to Korona moim zdaniem robi rozsądniejsze transfery od roku.
1: No na ten moment trzeba tak powiedzieć, ale dopiero to okienko tak wygląda, bo faktycznie poprzednich im się trafiało, chociażby...
0: No, Gustafsson, który no za bardzo kariery
2: wiecie,
0: nie
2: zrobił. Wiecie, jest Ngonko?
1: Kto?
2: Ngonko.
3: A jakiego klubu to jest zawodnik?
2: Nika Zabrze.
1: Nie będzie nowy? Tak?
2: Nie, no już podobno dawno jest.
3: Ngongo?
0: Nie mam pojęcia.
1: Nie wiem.
2: A nie, no tutaj
0: według tego... A ty chciałeś się o Widzewie powiedzieć, czy o Koronie? Bo ja o Koronie mówiłem.
1: W sensie o Koronie, ale trochę teraz się zdekoncentrowałem i ciekawie, jakim jest Ngongo.
2: Nie, no on gra podobno w Alesund, w Eliteserien norweskim.
1: A skąd taka myśl, że jest
2: No bo w grafice meczyków jest jako nowy piłkarz Górnika, potwierdzony już.
0: To może będzie.
3: No to oni wiedzą szybciej. A jak się pisze jego nazwisko?
2: N, Gon, Go.
1: Jakbyś Gonga dostał.
3: Okej.
2: Ma imię na... O jest, Gedeon... No, kurde.
0: A, Pol Ngongo.
2: Gedeon Nongo to jest tutaj. Inaczej
0: to
2: napisali.
0: Inny.
1: Gedeon?
2: Gedeon Nongo.
1: Nongo.
3: Ojeju, no to ciężkie.
2: 18-latek to jest.
1: Nie, no to oni naprawdę sprowadzają samych młodych piłkarzy teraz. Gedeon Gongo...
0: z Afryki przyszedł.
2: Seguchi. Tak, ale to 17 czerwca już, więc nie będziemy o tym chyba mówić.
0: No,
2: to mnie zaintrygowało, bo nie przypominałem ten moment. Książulę mi się włączył.
0: No, jeszcze jeden ciekawy transfer oprócz Książula, chociaż Książula to nie wiem, do jakiej drużyny trafi, ale ciekawym transferem jest na pewno Mateusz Kocharski, który przyszedł za 500 tysięcy do Wieczystej. To jest kolejny bramkarz sprowadzony do Wieczystej, ale chyba pierwszy porządny.
1: No tak, ale...
3: Drugi dopiero w tym okienku przecież. Tak dużych
0: ja wiem, ale chodziło o to, że to jest kolejny piłkarz, który ma grać w pierwszym składzie jako bramkarz.
3: A, okej. Okay. No, to tak, już rozumiem.
1: Generalnie ta polityka transferowa Wieczystej, która polega trochę na tym, że sprowadzają zawodników, którzy kiedyś mieli dobry moment w Ekstraklasie, nie wiem, czy na dłuższą metę wyjdzie, bo na razie duża część tych piłkarzy to nie gra jakoś fantastycznie.
0: No, ja
1: Kamil Peska, no, nie wiem, Mateusz, znaczy Mateusz
0: Wiesz, to w ogóle gra, także chyba z trzy bramki już zawalił, albo
1: tak,
0: więcej.
1: Tak, no i więc nie wiem, czy ta polityka na razie się sprawdza, ale Mateusz Kochalski to jest trochę inny case, bo różnica między nim a resztą tych piłkarzy, o których mówiłem, jest taka, że Mateusz Kochalski po Ekstraklasie raczej robił progres, a tak, reszta raczej robiła regres przez ostatnie lata. Trochę to dziwy, bo ja pamiętam jeszcze jakiś czas temu był temat Marcela Reguły do Borussii, który po 3 godzinach się spalił, ale był temat też Mateusza Kochalskiego do Borussii. Nie wymyśliłem tego sobie.
0: Tak,
1: nie?
0: Był. Ale to jakiś czas temu, to chyba zimą nawet.
1: I to było zimą, wydaje, a latem było. Mateusz Kochalski przychodzi do Wieczystej i
0: Ręce Wojciecha Kwietnia są długie.
1: No tak, ale ja nie chcę być tym człowiekiem, bo piłkarz to jest piłkarz, musi zarabiać, możliwe, że ma większe pieniądze niż w Karabachu, no ale to wygląda jak naprawdę spory regres. Też nie śledziłem kariery Mateusza Kochalskiego w Lidze Azerskiej. Wiem, że Karabach przegrał mistrzostwo z Tymoteuszem Puchaczem i jego bandą z Sabach, ale...
0: Też się nie dostał do Ligi Konferencji, do żadnej tak, w ogóle Pucharu
1: więc
0: się
1: może
0: nie dostał.
1: To też przewyższyło faktycznie i wybrał sobie powrót do
3: chyba
1: Ekstraklasy.
3: Chyba Kochalski mówił, że on się źle czuł psychicznie w Azerbejdżanie. Ja sobie skojarzę.
0: Też mówił, okay, że on tam sam był tak, bez, że też bez też partnerki i rodziny, więc no też się ciężko dziwi.
1: Też się jakby to jest zrozumiałe, bo piłkarz to też człowiek, tylko się zastanawiam, czy nie miał lepszych ofert, ale tutaj tego nie będę się rozwodził nad tym.
0: W zeszłym sezonie, przepraszam, że tak ten, ale zagrał 22 mecze, widzę, więc całkiem sporo.
1: No, to raczej był podstawowym bramkarzem, także nad tym się zastanawiam, no ale myślę, że na takie 90% Wieczysta sobie sprawdziła jednak solidnego bramkarza, tak, no bo okej, okay, no...
0: Na pewno lepszy niż ten Czalwinaczek, on tam miał.
2: Znowu informacja.
1: O!
2: Loan Vermesan wrzucił do siebie na Instagramie fotę z podpisywania kontraktu z Widzewem.
1: Loan jak?
2: Przeliteruję V E R Mesan.
1: Johan Vermesan.
0: A, to jest Loan, ten rumuński piłkarz, a to tak, to były
3: Chievo,
0: głosy,
3: Verona, Karol Świderski.
0: A już się mówiło, że to jest ten rumuński Lewandowski nowy, więc...
2: No, to ciekawy transfer.
0: Ciekawe.
3: Teraz będzie Lewandowski w Polsce rumuński grał, niesamowite rzeczy.
0: A on grał w drużynie Juventus Timișoara swego czasu. A teraz w Hellasie Verona.
3: Super kariera.
0: Fajna karierka. Ma 20 lat dopiero.
3: Ale przez 2 lata widzę, że grał w klubie nazwy nieznane. Ciekawe.
0: O, a wiecie, że w Śląsku gra Jelcyn?
2: Tak, wiemy.
0: Boris Jelcyn gra. No nie mów serio, tylko czarnoskóry się zrobił trochę.
2: To prawda.
0: Tak serio, no to gra Jelcyn Kamoesz. I to jest piłkarz z Republiki Zielonego Przylądka i to jest napastnik i on grał wcześniej w drużynach ze Skandynawii i tam z tego co słyszałem nawet trochę bramek strzelił, więc może być to transfer też dosyć dobry dla Śląska, który jak wiemy no z napastnikami też ma raczej problem,
1: ma Banaszaka,
0: który nie strzela bramek.
1: No strzelił
0: jedną.
1: Dwie.
0: No przepraszam.
2: Co 6 meczach dopiero, tak? Jak utrzyma taką średnią, to będzie miał...
0: Ale są narzekania.
2: W tej rundzie 6.
0: Okej, okay. No to fajnie.
1: Ale on jest jakby zawodnikiem z Republiki Zielonego Przylądka, ale nie grał na Mundialu.
0: Nie grał, ale no
1: słabo,
0: w Tromso, w drużynie z Ligi Norweskiej strzelił w 25 meczach w zeszłym sezonie, tam się gra wiosna-jesień, czyli w 2025 sezonie strzelił 13 bramek i miał 4 asysty, więc całkiem nieźle. Wcześniej 13 bramek miał też w drugiej lidze szwedzkiej, więc coś tam grał.
1: To nie jest drużyna, do której poszedł Fiabema?
0: Nie, on do Fredrikstad poszedł, nie do Tromsø.
1: No nazwa taka znajoma dla niego była chyba, Fredrikstad. I tak, stwierdził, że tam pójdzie.
0: No, raczej na jego miejscu miałbym PTSD, a nie zachętę.
1: No nie, no, dostał trochę więcej minut niż na to zasługiwał w pewnym momencie od pana Frederiksena, tak mi się wydaje. No ale może się mylę, no.
0: A Franciszek Lewandowski poszedł na wypożyczenie do Mławianki. A wiecie, gdzie gra Franciszek? W Motorze Lund.
1: No w Mławiance gra przecież.
0: I teraz gra już w Mławiance, okay, na wypożyczenie. Więc...
1: Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś newsy?
0: Jakiś ciekawy?
3: Ja mam pogłoskę.
1: O!
3: Karol Borys, Śląsk Wrocław.
2: A, to słyszałem.
0: A,
3: kiedyś tak. Już tam grał.
1: No właśnie.
0: Z wychowankiem się. Tak.
1: Właśnie to. A gdzie on teraz gra?
3: On w Waterloo. To jest klub w Belgii.
1: Waterloo.
3: W sensie tam Westerlo, bardziej jest. No. Westerlo, tak. Tam bardziej jest niż gra.
1: No Waterloo to tam Napoleon przegrał, tak, i tak się
0: zdziwiłem. Tak się zdziwiłem, że no Waterloo...
2: Ale ciężka bitwa Karola Borysa.
0: A w tym Westerloo grał znany irański piłkarz Alahiel Sayadmanesh wcześniej.
3: Się znają pewnie.
0: Się znają pewnie.
2: Tak, to są nasze...
0: nasze newsy.
3: Nie mam więcej fajnych. O, jeszcze jest tutaj, że jakiś Isaich Eisha.
0: Aisha. Tak, ta piosenka.
3: Być może Aisha. Nie wiem, bo to jest taki niemiec, to trzeba tak twardo przeczytać, ja tak za bardzo nie Aisha. Umiem. O, Wojtek, ile nam przeczytała?
0: Okaż. Isaich Eisha.
3: Eisha, no, prawy obrońca narodowości niemieckiej, 18-latek, obecnie bez klubu. Interesuje się nim sama Pogoń Szczecin i grał w rezerwach Bayernu Leverkusen. Nie w rezerwach, ale w drużynie U19 Bayernu Leverkusen.
2: Znacie Emile Witboj? Emil Witboj.
1: Witboj?
2: Tak.
1: A jak się pisze?
0: Ładboj.
2: Emil, wy i ty, by, o, i.
1: Nie znam Emila Witboja. Widzew?
2: No właśnie nie wiem. Bo Paweł Dudek pisze na czacie, spytać się o Emile Witboja.
3: Ale nie ma takiego piłkarza chyba.
1: Jest. Jezu, jakiś 1,62 m.
2: A to się nie sprawdzi.
1: Ofensywny pomocnik z Cape Town City, z RPA.
0: To będzie szybko biegał.
3: Do Radomiaka?
1: No taki N'Golo Kante chyba nowy.
0: Do Radomiaka, tak? Pewnie.
1: Właśnie nie widzę. Górnik Zabrze znowu.
0: O, ciekawe.
1: Ej, ale są trzy pogłoski. Jest Orlando Pirates, Bayern Monachium i Górnik Zabrze.
0: No,
1: na transfer.
0: To jeszcze jeden transfer, a właściwie wypożyczenie, i to taki świadczący dosyć, no przykro, bo Michał Jakoczy został wypożyczony z Górnika Zabrze do Podbeskidzia, a no 3 lata temu, 4, to był czołowy piłkarz Krakowi, który ją tam trzymał właściwie.
1: Czołowy zawodnik młodzieżowej kadry polskiej w tym momencie.
0: To też.
1: Także no przykra ta kariera akurat poszła, bo miał tam wypożyczenie do drugiej ligi tureckiej, gdzie też
0: w ogóle
1: chyba został posadzony na ławce w którymś momencie. Także no po prostu miejmy nadzieję, że Michał Rakoczy się odbuduje w pierwszej lidze.
0: Pierwszej
1: lidze w Podbeskidziu. No.
0: Aczkolwiek Podbeskidzie póki co jeszcze nie wygrało meczu w tej pierwszej lidze. Więc
1: no i teraz wygra z Michałem Rakoczy.
0: Teraz wygra, tak. I pewnie widzę Michał strzeli go. Czemu
3: jakim?
2: Nie wiem jeszcze, widzę z transferem.
3: A, to poczekamy. Ja tu jeszcze widzę, że Filip Rejczyk, zawodnik między innymi kiedyś Legii Warszawa, Śląska Wrocław, GKS-u 2 Katowice, Warcie Poznań.
0: Dziękujemy za informację.
3: Co o tym myślimy? Jako ty, jako kibic Warty Poznań.
0: Ja?
3: Tak.
0: Fajny transfer, bo z Legii.
1: No,
3: okej, już wiem co o nim myśleć.
1: No ale Filip Rejczyk nie grał w poprzednim sezonie w Śląsku Wrocław 2?
3: Grał w GKS-ie Katowice 2.
0: Aha. A on wcześniej chyba w Śląsku.
3: Tak.
1: Bo Śląsk, Legia i no i Warta Poznań. No to witamy i życzymy jak najlepiej. Jakby Warta Poznań lubi takich piłkarzy, którzy byli kiedyś, mieli kiedyś potencjał, a teraz średnio i chcą ich odbudować. Ja to cenię.
3: Usiądzie w szatni obok Antoniego Munarczyka.
1: O, i sobie porozmawiają o tym, jak kiedyś to było.
0: Kiedyś się strzelało w UKS-ie.
1: Kiedyś to miałem 4 gwiazdki w FM-ie, stary na potencjale, nie?
0: Munarczyk miał 4 gwiazdki.
1: No myślę, że tak, bo to były takie... W pewnym momencie Munarczyk
0: i Rejczyk... No ja pamiętam, że on był przedstawiany jako wielki talent w tym UKS-ie swojego czasu.
1: Był. Tak samo Rejczyk w Legii.
2: Ten Vermaassen widzę, wie.
3: To już wszystko wiemy.
2: Hellas Live podało wiadomość. Zagraniczne źródło, więc jesteśmy pierwszym polskim, które...
0: Nasz news, możemy powiedzieć. To znaczy nie nasz, ale prawie nasz.
3: Koniec.
2: Atleti 1-0, Andrzej Gołota pisze na czacie też.
3: Atletico Bramkę strzeliło, to prawda.
2: Tak.
3: A ja widziałem, nie wiem, rok chyba, bo mu wysłałem, ale chyba nie widział, że zawodnik o nazwisku Adrian Ellis zdobył bramkę w meczu Atletico U19 z Liverpoolem U19.
1: Tak, widziałem. To jest Nugent.
3: Myślisz, że będą z niego ludzie?
1: No będą, no
0: jest
1: muszą
0: na jakiej
1: być.
0: Pozycji on gra?
3: No pewnie bramkę to chyba napastnik, chociaż nie wiem.
0: No nie, no jako bramkarz.
3: Trzeba byłoby sprawdzić.
1: Nie musi to
2: być. Ale mi się wydawało właśnie, że obrońcą.
3: A to, czekaj, ja mogę...
2: Sztotkowym.
3: Adrian Lis.
2: On miał też drugi człon.
3: A tak, bo on już takim talentem znanym jest tutaj.
1: A...
3: Czekaj.
1: A to jest syn Adriana Lisa?
2: On miał córki tylko.
3: Adrian Lis, 17 lat, tak, pozycja tak. Środkowy obrońca, faktycznie.
2: O, on
0: no i bramki strzela, te Juan de Vivas, on też miał.
2: Pewnie właśnie obejrzał występy Juan de Rivasa z Chemikiem Bydgoszczy, z KKS-em Katowice i myślał, no kurde, muszę, tak jak on.
3: Mam nadzieję, że warto poznać sięgnie, niedługo pana Lisa na wypożyczenie.
0: No i jeszcze Leo Borges odszedł z Pogoni. To szkoda, bo może nie był jakimś super obrońcą, ale umiał coś
1: chyba,
0: tam
1: wyjąć. Chyba jeden z najlepszych obrońców Pogoni ostatnich lat, niestety.
2: No, ale to ostatnio prawda. Jednak regresował.
0: To nie świadczy dobrze
2: no,
0: o Pogoni.
1: Regresował, ale spróbujcie znaleźć inne nazwisko, które do tego pasuje. Bo mi się tylko tak. Jeszcze Valkvist najwyżej kojarzy. Ale tak to nikt inny, nie?
0: No Trianta, Fyropulos, to nie.
1: Ewidentnie, nie. Ewidentnie
2: Karamicis też nie.
0: Karamicis
3: Benjamin Mandy?
1: Ewidentnie nie.
2: On progresuje, ale to nie znaczy, że jest dobry i że będzie kiedykolwiek
0: no,
2: dobry.
0: On ma swoje momenty.
3: Według rządzących Pogonią podobno wprowadził gen z takiego zwycięzcy do szatni Pogoni Szczecin.
0: Nie widać tego po Pogoni, ale dobrze.
3: Zobaczymy.
0: Zobaczymy.
1: Może przyniósł jakieś replikę tego, no tego z mundialu.
3: Pucharu.
1: Pucharu mundialu. Tylko z tego skojarzę, że on chyba go kiedyś w ogóle przegrał? Czy sprzedał?
0: Dobrze chyba pamiętam tą historię? Sprzedał chyba medal w internecie. Z tam mundialu. Gdzieś na jakimś portalu typu Allegro, ale nie na Allegro, tylko nie na eBayu chyba.
3: Może na cel charytatywny to zrobił na przykład.
0: No, ale w każdym razie oprócz, jak już mówimy o Pogoni, to jeszcze możemy powiedzieć, że inny taki piłkarz dosyć zasłużony dla Pogoni, mianowicie Ulvestad odszedł parę dni temu z Pogoni.
1: No faktycznie.
0: A to akurat szkoda, bo mimo, że miał już swoje lata, no to dać w zeszłym sezonie tam.
1: W pewnym momencie był ważny bardzo piłkarzem.
2: Tak. No w prime to też czołówka.
0: No ale się też chyba nie dogadywał najlepiej z panem Aleksem i to też miał.
1: Jezu, ale Pogoń bardzo traci na takiej tożsamości swojej drużyny w ogóle.
0: Tak.
1: Po odejściu Borgesa i właśnie Ulvestada, no to tak oprócz Kamila Grosickiego, Kożukaru, to już ciężko mi znaleźć takiego piłkarza, którego bym usłyszał, pomyślałbym, no Pogoń Szczecin.
0: Tam już po prostu mało kto gra z tych czasów, powiedzmy 20-23, gdy Pogoń, co by nie mówić, no bo Valkvist gra i Kożukaru i Grosicki.
1: No i to jest wszystko chyba.
0: A to były lata, w których Pogoń no jednak coś znaczyła w polskim
1: futbolu. Patryk Paryzek jeszcze, on chyba już...
3: On chyba się odbił rok temu od Górnika Łęczna w pierwszej lidze.
0: I no jakby ja uważam, że no jakby kibice Pogoni mają prawo ponarzekać, że no nie ma takich piłkarzy, z tych można się identyfikować, bo przyszło dużo takich bardzo przeciętnych obcokrajowców, o czym też mówiliśmy już w zeszłym sezonie wielokrotnie i no Pogoń jest po prostu przeciętną drużyną aktualnie, co też udowodniła w ten w poniedziałek, remisując ze słabą Wisłą Płock u siebie.
2: Tak, Ulvestad do Odense przeszedł. Do Ligi Duńskiej. No Pogoń jest na takim zakręcie i myślę, że sam chyba Alex Halitagi do końca nie wie, co z tym zespołem chce zrobić i jest to specyficzna postać barwna, ale myślę, że dla Pogoni Szczecin wiele dobrego, nowego rozdziału nie otworzy w historii
0: tego
2: klubu.
0: A też sprowadził trenera, który lubi sobie odejść szybko. No. Z drużyny, więc patrząc na jego karierę w poprzednikach, więc no bardzo można zadać pytanie, no Quo Vadis Pogoń, no bo to nie wygląda.
3: Po puchary.
0: Super dobrze. No mam pewne wątpliwości. No dobra, chyba wszystko.
2: Chyba wszystko już, tak. Chociaż ten kącik transferowy bardzo przyjemny, ale już...
1: Wyłączyłeś już YouTube'a, także...
2: To już tam
1: chyba koniec.
2: Cały czas po prostu
3: komentarze
2: były.
3: Wiecie, ile trwał ten kącik, czy nie z ciebie, wiecie, trwał?
2: Słucham?
3: Pół godziny równo.
1: Za mało.
2: Jak będzie zimowy deadline day, to do północy.
0: Wtedy audycji o 22 i lecimy do północy. Tak.
3: Dobrze, że osoba, które nas tutaj oceniają od tego, że siedzimy na antenie, ile czasu, to tego nie słyszą, bo mogło być kiepsko.
2: Nie ma takich osób jeszcze.
3: Amen.
0: Poza tym to jest audycja autorska, więc można.
3: A, tak no pozdrawiamy
0: nie.
3: Pana.
0: Nie no, żartuję, no można.
1: Ale mocny statement.
0: Ale z drugiej strony, no audycji, no to jest ostatnia audycja dzisiaj, więc dziękujemy.
3: Pierwsza?
0: I nie, druga, notatki z Poznania dzisiaj.
3: To dzisiaj Wojtek jest 100% Radio Meteor.
0: Dokładnie.
2: Tak jest. To dziękujemy wszystkim za słuchanie dzisiejszej audycji o Ekstraklasie, o transferach do Ekstraklasy. Będziemy z wami też za tydzień pewnie, za dwa tygodnie też. I
0: zawsze będziemy.
2: I zawsze będziemy, tak. I dziękujemy za dziś. Dzisiejsze wydanie Kompendium Ekstraklasowych komentatorów sportowych poprowadzili
1: Rocho Rzechowski,
0: Wojciech Piasna,
3: Maciej Chwaliński
2: i Ziemowit Dziopa. Dobranoc.

0: promocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Bellman.

0: autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: promocję.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko

0: autopromocji.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
6: Big fat men like you, when they fall they make more noise. And sometimes they never get up.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30, czekamy na was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji, filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiełda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Wybiła druga w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać